0: polsku.
1: Masz kilka prostych słów. Opowiedz mi o sobie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Po tragedii w szkole podwyżkowym dziś nie będzie lekcji. Polska wzmacnia ochronę żywności przed zagrożeniami hybrydowymi. Kończy się pierwszy od dawna tydzień z tańszymi paliwami. Rządowy program ma potrwać do końca roku. Miriam Lipińska. Nie będzie dzisiaj lekcji w szkołach w gminie Wyszków na Mazowszu. To po tym, jak wczoraj 15-latek zabił woźną i ranił nauczycielkę oraz dyrektora szkoły w Leszczydole-Nowinach. Szkoły będą otwarte, ale głównie po to, by dzieci mogły przyjść i zostać pod opieką nauczycieli. Tymczasem policja bada, czy ostatnie ataki uczniów są ze sobą powiązane. Dwa dni temu w Ostrołęce 19-latek ranił 9 osób.
2: Weryfikujemy to wszystko, sprawdzamy. Nie mam informacji o żadnej grupie. Mam na razie informacje o komunikacji między osobami w zakresie właśnie takich działań.
1: Mówi Magdalena Polecka z prokuratury w Wyszkowie. Jeszcze jeden przypadek był w sierpcu, gdzie w porę zatrzymano uzbrojonego 17-latka. Z kolei władze Legionowa zdecydowały, że dziś prewencyjnie zamkną dwie podstawówki, bo jak tłumaczył rząd miasta, znalazły się na liście związanej z internetowym wyzwaniem, które może wiązać się z zagrożeniem dla życia i zdrowia uczniów i nauczycieli. A po ostatnich atakach w szkołach minister edukacji Barbara Nowacka zapowiada szkolenia na wypadek sytuacji kryzysowej. W każdej placówce jeszcze w tym roku ma się odbyć co najmniej jedno takie szkolenie. Jednocześnie szefowa resortu zapewnia, że szkoły są dobrze przygotowane na sytuacje kryzysowe, a każda placówka umie na nie odpowiednio reagować.
3: W szkole po pierwsze są doświadczeni nauczyciele i dyrektorzy. Dyrektorzy, którzy przechodzą wielokrotne i regularne szkolenia, pozyskują informacje dotyczące tego, jak działać w sytuacjach kryzysowych. Materiały dotyczące chociażby tego, jak zachować się w czasie ataku na wrzownika, wprost są w poradniku bezpieczeństwa.
1: A taki poradnik obowiązuje w szkołach już od 6 lat. Jest też dostępny na stronach resortu edukacji. Polska wzmacnia kontrolę żywności na wypadek ataków hybrydowych. Wszystko dlatego, że coraz częściej dochodzi do zatrucia żywnością lub suplementami. Właśnie doposażamy swoje laboratoria, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
4: W Lublinie, w wojewódzkiej stacji, mamy znakomicie funkcjonujący pion z bardzo zaawansowanym laboratorium.
1: Na doposażenie swoich laboratoriów inspekcja sanitarna dostała kilkadziesiąt milionów złotych z Ministerstwa Finansów. Kończy się pierwszy tydzień po powrocie rządowego programu Ceny paliwa niżej. Wszystko wskazuje na to, że tańsze paliwo pozostanie z kierowcami do końca roku. Ceny benzyny i diesla są na razie niższe, choć eksperci podkreślają, że sytuacja na światowych rynkach nadal jest bardzo niepewna, mówi analityk rynku paliw Rafał Zywert.
5: Co prawda rynek odsunął się od szczytów, ale w dalszym ciągu sytuacja na rynku światowym jest jeszcze daleka od normalizacji.
1: Litr benzyny kosztuje dziś maksymalnie 6 zł i 90 groszy, a oleju napędowego 7,82. Za to nie trzeba będzie płacić. Wawel, warszawskie Łazienki, Wilanów i Zamek Królewski. Te cztery rezydencje przez cały listopad możemy zwiedzać całkowicie za darmo. Na gości czekają wystawy i ponad 1000 warsztatów, ale przede wszystkim jest to szansa, żeby zajrzeć do miejsc na co dzień niedostępnych dla turystów.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na południowym zachodzie sporo słońca i nie powinno padać, ale w pozostałej części kraju więcej chmur i miejscami przelotny deszcz. Temperatura od 10 stopni na Podlasiu do 15 stopni na zachodzie.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Dzień dobry wszystkim. Jest 9 października, piątek. No właśnie, znowu piątek. Kolejny tydzień roboczy za nami, więc zostaje teraz przetrwać jeszcze dzisiejszy dzień, żeby potem cieszyć się w pełni weekendem. A w tym na pewno pomoże nam dobra muzyka. Także zapraszam na wspólny poranek. Patryk Jaramierski, a to jest Radio Włocławek.
7: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: Zerknijmy sobie więc tradycyjnie do kartki w kalendarzu. 9 październik, piątek. No tutaj nic się nie zmieniło oczywiście. A jeżeli chodzi o imieniny, no to te mają dziś m.in. Arnold, Jan, Sara, Ludwik, Vincenty czy Sybilla. Wszystkiego najlepszego. A w nietypowych świętach, no całkiem bogato. Mamy Światowy Dzień Jaja, takiego w skorupce oczywiście, Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego oraz Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Także dziś przesiadamy się z telefonów i komputerów na drogę listowną. Najlepiej pocztą i bez żadnych jaj. Wtedy będziemy obchodzić wszystkie trzy nietypowe święta zarazem.
1: Polsku.

0: Beata Gessler znów zawitała w nasze strony, żeby poukładać gary i nauczyć gastronomii lokalnych gospodarzy. Finałowa kolacja zaliczyła tradycyjne spóźnienie, ale za to na stołach wjechały tatar z pomidorów i cielęcina. Słynna restauratorka twierdzi, że właścicielka jest genialna, chociaż tradycyjnie brakowało tam liczenia kosztów. Przekonamy się na własne oczy, czy w telewizji poleciały talerze, czy od razu polały się łzy wzruszenia.
1: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

Jeśli planowaliście dziś sprawnie przejechać przez Włocławek, to drogowcy mają dla Was niespodziankę. Lista zwężonych ulic i chodników jest dłuższa niż paragon za zakupy na cały tydzień. Centrum stoi przez rozkupaną 3 maja, a na Tumskiej znów szukają ciepła w rurach. Najlepszym środkiem transportu po mieście stają się dzisiaj dobre buty albo melisa na uspokojenie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: 15-letni nożownik z Podwyżkowa może odpowiadać za atak jak dorosły. Po serii ataków w szkołach część mazowieckich placówek będzie dziś zamkniętych. Nocny alert RCB dla dwóch regionów i syreny na Lubelszczyźnie. Miriam Lipińska. Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Wyżkowie zdecyduje o dalszych losach nożownika z Podwyżkowa. Niewykluczone, że 15-latek będzie odpowiadać jak dorosły. Wczoraj w podstawówce w Leszczydole-Nowinach nastolatek zabił woźną, a nauczycielkę i dyrektora niegroźnie ranił. 15-latek, były uczeń tej szkoły, wszedł do budynku z nożem i kaskiem na głowie, na którym była zamocowana kamera. Dziś we wszystkich szkołach podstawowych w gminie Wyżków lekcje zostały odwołane. Placówki będą jednak otwarte, ale odbędą się tylko zajęcia wychowawcze. Zamknięte będą natomiast dwie podstawówki w Legionowie. Prewencyjnie. Urząd Miasta tłumaczy, że to dlatego, że były na liście związanej z internetowym wyzwaniem, które może wiązać się z zagrożeniem dla życia i zdrowia uczniów i nauczycieli. Nieczynne będą dziś także szkoły średnie, m.in. w powiatach pułtuskim, wołomińskim i ciechanowskim oraz szkoły i przedszkola w Piasecznie pod Warszawą. Tymczasem 19-latek, który w środę w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce ranił 9 osób, usłyszał zarzuty, m.in. usiłowania zabójstwa wielu osób. Śledczy wnioskują o tymczasowy areszt. Policjanci z Mazowsza zatrzymali też 17-latka, który prawdopodobnie jest autorem filmu grożącego atakiem w liceum w Przasnyszu. A w środę funkcjonariusze, dzięki sygnałom od nauczycieli, udaremnili atak 17-latka w szkole w Sierpcu. Pojawiły się informacje, że wszystkie te ataki mogły mieć swoje źródło w internetowym wyzwaniu. Sprawę badają policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
2: To wszystko rozgrywa się w sieci, dlatego policjanci właśnie zwalczający cyberprzestępczość są tu niezbędni i kluczowi.
1: Mówiła Magdalena Polecka z prokuratury rejonowej w Wyżkowie. Nocna prohibicja obejmie całą Polskę. Sejm przyjął ustawę zakazującą sprzedaży alkoholu w sklepach od godziny 22 do 6 rano. Nowe przepisy przewidują też całkowity zakaz reklamowania alkoholu, w tym piwa, oraz podnoszą opłaty za zezwolenia na jego sprzedaż. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. Na Lubelszczyźnie tuż przed północą znów zawyły syreny alarmowe. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali SMS-y z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o potencjalnym zagrożeniu atakiem z powietrza na terenie Polski. To w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę blisko granicy z naszym krajem. Alert obowiązywał ponad pół godziny. Kanadyjska pisarka i poetka Anne Carson została laureatką Literackiego Nobla. Carson, zafascynowana starożytnością, przełożyła na język angielski dzieła autorów takich jak Eurypides, Safona i Sofokles. Tradycje antyczne widać też w jej książkach, mówi profesor Żaneta Nalewajk-Turecka z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Ona wykłada starogrecki, czyli no można by w jakimś sensie nazwać no, taką martwą formą języka, i ona ma taką nieprawdopodobną umiejętność ożywiania tej tradycji.
1: Anne Carson jest autorką kilkunastu książek, z których w Polsce ukazały się Słodko-gorzki Eros, Autobiografia Czerwonego i Piękno męża.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem na północy, zachodzie i miejscami na południowym wschodzie. A na termometrach znacznie mniej niż w ostatnich dniach. Maksymalnie od 13 stopni na Mazowszu, Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 14 w Wielkopolsce i na Śląsku, do 15 na Pomorzu.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
5: Informacje sportowe Błażej Kulesza. Zapraszam. Nasi najlepsi tenisiści Iga Świątek i Hubert Hurkacz ruszają do walki w chińskich turniejach. W południe na Wrocławianina czeka Serb Nowak Dżokowicz. Obaj tenisiści powalczą o trzecią rundę szanghajskiego tysięcznika.
6: To będzie niezwykłe wyzwanie. Będę grał mecz z Nowakiem, bo dawna z nim nie grałem. Natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu, jest czymś wyjątkowym.
5: Hurkacz będzie się musiał wznieść na wyżyny, bo we wszystkich dotychczasowych meczach z Serbem jeszcze nigdy nie wygrał. Godzinę później, czyli o 13 polskiego czasu w Pekinie na kort wyjdzie Iga Świątek, walcząc o półfinał, a jej rywalką będzie Belgijka Elise Mertens. Szczypiorniści Orlen Wisły Płock zrobili spory krok do awansu do fazy zasadniczej Ligi Mistrzów, pokonując w Skopie tamtejszy Vardar 32-26. Sytuacja w tabeli grupy B jest o tyle ciekawa, że wszystkie zespoły poza drużyną z Macedonii mają po 2 zwycięstwa i 1 porażkę, więc decydujące o awansie będą 3 ostatnie kolejki spotkań. Prezydent UEFA Aleksander Čeferin będzie ubiegać się o kolejną kadencję szefa europejskiego futbolu. To jednocześnie potwierdzenie, że zmniejsza się grono potencjalnych kandydatów mogących rzucić wyzwanie Gianniemu Infantino w marcowych wyborach na prezydenta FIFA. Pia Skrzyszowska zaczyna przygotowania do nowego sezonu. Nasza multimedalistka lekkoatletycznych Mistrzostw Europy tradycyjnie planuje obóz w RPA, a głównym celem są przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Pekinie. W nowym sezonie nasza płotkarka będzie mieć też dodatkowe zajęcia. Została bowiem przewodniczącą komisji zawodniczej European Athletics i jednocześnie weszła w skład Rady Europejskiej Federacji Lekkoatletycznej.
7: Warto już trochę myśleć o swojej przyszłości po karierze i faktycznie uważam, że jak się pojawiła ta szansa, to jestem w stanie może właśnie kontynuować moją ścieżkę sportową, łączyć to ze sportem i też działać na korzyść zawodników.
5: Skrzyszowska w tym roku wywalczyła brąz halowych Mistrzostw Świata w Toruniu, srebro Mistrzostw Europy w Birmingham indywidualnie oraz brąz w sztafecie.
8: I mamy kilka minut po godzinie 7. Na naszej antenie nieustannie gra najlepsza muzyka. Także podkręćcie radio i lecimy dalej.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

GUS wyliczył medianę zarobku, więc połowa z nas zarabia mniej, a połowa więcej niż 700. Tradycyjnie najgorzej wychodzi się na pracy w małych firmach, gdzie konto zasilają głównie płace minimalne. Mężczyźni wciąż zarabiają więcej od kobiet, chyba że akurat mówimy o drugim decylu zarobkowym. Jeśli więc chcecie pławić się w luksusie, czas szybko przebranżowić się na programistę.

0: albo bankiera.
1: Włocławek, dla Was, po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Urząd Miasta organizuje zajęcia dla seniorów oraz nawiązała się współpraca między PANS a Baczyńskim. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Włocławscy seniorzy mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć taneczno-relaksacyjnych oraz wokalnych. Zapisy prowadzi referat polityki społecznej Urzędu Miasta, a zajęcia organizowane są we współpracy z Centrum Kultury Browar B. Mówi Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Włocławka.
2: Jeszcze trwają zapisy telefoniczne wyłącznie w referacie polityki społecznej w urzędzie na bezpłatne zajęcia, no już o takim charakterze bardziej artystycznym. Co roku we współpracy z Centrum Kultury Browar B w ramach właśnie takich naszych zadań wspierających środowisko senioralne prowadzimy nabór na zajęcia takie taneczno-relaksacyjne i wokalne. Myślę, że nasi seniorzy, którzy działają w różnego rodzaju sekcjach, uniwersytetach, klubach, no rzeczywiście potrafią te swoje pasje artystyczne realizować i to jest przestrzeń, bo to są zajęcia bezpłatne, organizowane i prowadzone przez specjalistów z tej naszej placówki kultury. Jest 100 wolnych miejsc, myślę, że one się już powoli zapełniają, jak nie już praktycznie są zapełnione, bo wiemy, że nasi włosławscy seniorzy są bardzo aktywni. 50 miejsc właśnie na tańce i relaksację, drugie 50 miejsc na wokal i te pewnie efekty tych corocznych naszych działań seniorów wokalno-artystyczne widoczne są podczas różnego rodzaju imprez, także bardzo serdecznie zapraszamy.
1: Na uczestników czeka łącznie 100 miejsc, po 50 na zajęcia taneczno-relaksacyjne i wokalne. Warsztaty poprowadzą specjaliści, a zajęcia rozpoczną się w połowie października i potrwają do grudnia. Zapisy nadal trwają. Chętni mogą zgłaszać się telefonicznie do referatu polityki społecznej Urzędu Miasta. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych od wielu lat współpracuje z włocławskimi szkołami ponadpodstawowymi. Teraz przyszedł czas na kolejną umowę. Uczelnia objęła patronatem dydaktyczno-badawczym klasę medyczną w zespole szkół nr 4, czyli w Baczyńskim. Mówi Beata Haor, pełnomocnik redaktora do spraw działalności naukowej.
3: Bardzo ważny dzień w historii współpracy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z zespołem szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, dlatego że po raz kolejny formalizujemy zasady naszej współpracy. Tym razem w związku z tym, że od bieżącego roku szkolnego w zespole szkół uruchomiono kształcenie młodzieży w klasie medycznej, która jest sprofilowana w kierunku ratownictwa medycznego, a w związku z tym, że nasza uczelnia przygotowuje się do kształcenia na większej ilości kierunków medycznych niż tylko na kierunku pielęgniarstwo, doszliśmy do porozumienia tutaj z panem dyrektorem, że to jest wspaniała płaszczyzna do dalszej współpracy.
1: Współpraca na różnych płaszczyznach między Państwową Akademią Nauk Stosowanych a Baczyńskim trwa już 5 lat i jest bardzo owocna, mówi Kazimierz Mendala, dyrektor zespołu szkół nr 4.
4: Współpraca jest bardzo owocna, jak do tej pory współpraca dotyczyła klasy medialnej. Natomiast tak jak pani tutaj dziekan powiedziała, od tego roku będzie to klasa medyczna z innowacją taką pedagogiczną, jeżeli chodzi o ratownictwo. No wpisuje się to też trochę w takie kształcenie w naszej szkole, mamy klasy mundurowe, więc ratownictwo medyczne też jakby się w to wpisuje, no wiemy jakie mamy czasy obecnie. Czym więcej osób będzie przeszkolonych w tej dziedzinie, no to tylko lepiej.
1: Podsumowując, uczniowie zyskają dostęp do wykładów i nowoczesnych form edukacyjnych organizowanych przez PANS. Możliwość korzystania ze zbiorów biblioteki akademickiej oraz opiekę merytoryczną nad procesem kształcenia ze strony kadry akademickiej.
0: To jest Puls Włocławka. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

Boniewo tak rozpędziło się z inwestycjami, że w powiecie wrocławskim nie dało innym szans. W oficjalnym rankingu wspólnoty zajęli pierwsze miejsce w powiecie i drugie w województwie. Wygląda na to, że mała gmina wiejska pokazała większym sąsiadom, jak mądrze wydawać fundusze. Miejscowi urzędnicy pewnie już zamawiają większe półki na kolejne puchary i dyplomy.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wzmocnione środki bezpieczeństwa w pobliżu szkół na Mazowszu. Uwaga na silny wiatr. Są alerty dla 4 regionów. Szokująca decyzja Pentagonu. Egzekucja byłego żołnierza będzie transmitowana na żywo. Miriam Lipińska. Patrole policji w okolicach szkół i patrole straży miejskiej na ulicach. To po serii ataków i udaremnionych ataków w szkołach w Ostrołęce, Sierpcu i Podwyżkowem, gdzie wczoraj 15-latek zabił woźną i ranił nauczycielkę oraz dyrektora. Dziś wszystkie placówki w gminie Wyszków odwołały lekcje. Zamknięte będą też 2 podstawówki w Legionowie, szkoły i przedszkola w Piasecznie pod Warszawą i szkoły średnie, m.in. w powiatach pułtuskim, wołomińskim i ciechanowskim. Natomiast Warszawa nie rekomenduje zamykania placówek, ale wzmacnia kontrolę bezpieczeństwa. Do szkół będą mogli wchodzić jedynie uczniowie i pracownicy. W obliczu ostatnich wydarzeń szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka apeluje o weryfikowanie plotek i nieuleganie panice.
2: Widzimy masową manipulację też w sieci, podsycanie nastrojów paniki, więc bardzo proszę o rozwagę. Każdy komunikat, który będzie ze strony służb, trzeba po prostu przestrzegać i tam informować.
1: Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości badają tymczasem doniesienia, że seria ataków w szkołach mogła być zainspirowana na internetowym wyzwaniem. Na razie jednak, jak podaje policja, te doniesienia się nie potwierdziły. A dziś rano policjanci z Komendy Powiatowej w Szczytnie zatrzymali 16-latka, który nagrał i wrzucił do sieci film, w którym grozi atakiem w szkole na konkretne osoby. Nastolatek został przewieziony do jednostki policji, gdzie prowadzone są z jego udziałem czynności mające wyjaśnić wszystkie okoliczności sprawy. W cieniu wczorajszej tragedii w podwyżkowskiej szkole Sejm uchwalił ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Pierwszą wersję przepisów w tej sprawie zawetował w styczniu prezydent. Uwaga na silny wiatr. Synoptycy ostrzegają przed nim na północy kraju. Dla nadmorskich powiatów na Pomorzu wydali ostrzeżenia 2 stopnia. Tam w porywach powieje z prędkością nawet 105 km na godzinę. Z kolei dla Warmii i Mazur, części Podlasia i Pomorza Zachodniego są alerty 1 najniższego stopnia. Zagranica to będzie pierwsza od 90 lat publiczna egzekucja w Stanach Zjednoczonych. Były amerykański major Nidal Hassan, skazany na karę śmierci za zamach w bazie wojskowej Fort Hood w 2009 roku, w którym zginęło 13 osób, zostanie rozstrzelany. Pentagon poinformował, że egzekucja będzie transmitowana na żywo. I na koniec zmieniamy temat. Przemęczony jak Polak. Aż 80% ma objawy wypalenia, a 65% narzeka na brak czasu na relaks. Z badania serwisu Prezent Marzeń wynika, że wolne chwile najczęściej spędzamy wpatrzeni w ekran, mówi Julia Kuźlik z serwisu.
3: Cyfrowa rozrywka, obejmująca media społecznościowe, seriale i gry, stanowi główną formę spędzania wolnego czasu dla 39% badanych.
1: Dodatkowo 40% z nas czuje winę, gdy nic nie robi, a prawie połowa nawet w wolnym czasie wciąż myśli o obowiązkach.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś na niebie sporo chmur, z których przelotnie popada deszcz na północy, zachodzie i miejscami na wschodzie. Ale będą też chwile ze słońcem, a na termometrach maksymalnie od 13 stopni na Mazowszu i Lubelszczyźnie, przez 14 w Wielkopolsce i na Śląsku, do 15 na Podkarpaciu i Pomorzu.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
5: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Polskie piłkarki zaczynają barażą mundial. Rywalkami Polek będą Belgijki, z którymi jeszcze biało-czerwone nie odniosły zwycięstwa. Pierwszy mecz dziś wieczorem w Luwen, rewanż we wtorek w Gdańsku. Nawet jeśli Polki wygrają, to niewykluczone, że w przyszłym roku będą musiały rozegrać jeszcze jeden baraż interkontynentalny. Na mundial w Brazylii bowiem zakwalifikuje się 11 lub 12 drużyn z Europy. Po ponad 2-tygodniowej przerwie na reprezentację rozgrywki wznawia piłkarska ekstraklasa. W pierwszym meczu 10. kolejki Wieczysta Kraków zagra z Wisłą Płock. Wieczorem derby województwa śląskiego. Raków Częstochowa zmierzy się z GKS-em Katowice. Dla wielu trenerów to spore wyzwanie, bo jak mówi szkoleniowiec medalików Tomasz Kaczmarek, część piłkarzy dopiero do klubu wróciła.
6: Wiadomo, że potrzebujemy jakby też dla całego zespołu kilku tygodni treningowych, kilka meczów, żeby to się wszystko dotarło.
5: Czas na reprezentację był czasem resetu dla piłkarzy GKS-u, co przyznał trener katowiczan Rafał. Rafał Górak.
7: I dobrze, że już gramy, bo taki jednak rytm meczowy, kiedy są mecze punktowe, to tym bardziej się wszystkim tak dynamicznie pracuje. To jest po prostu to, co najważniejsze. Także przerwa za nami.
5: Raków potrzebuje punktów, by wydostać się z ostatniego miejsca w tabeli. Gieksa ma 6 punktów przewagi nad strefą spadkową i będzie chciała ten dystans powiększyć. Mecz o 20:30. Teraz żużel. Szwed Fredrik Lindgren jest ostatnim zawodnikiem, który dostał dziką kartę do przyszłorocznego cyklu Grand Prix. Wcześniej dodatkowo do walki o indywidualne mistrzostwa świata zaproszeni zostali Brytyjczyk Daniel Bewley, Australijczyk Jack Holder oraz Maciej Janowski. To może być modowa rewolucja w królowej sportu. Mistrz olimpijski w biegach na 5 i 1500 metrów Jakob Ingebrigtsen zapowiedział, że w przyszłym sezonie zamierza wystartować w pokrywającym całe ciało czarnym stroju. Norweg w kombinezonie widzi spory potencjał, a ostatnio w podobnym stroju biegła mistrzyni olimpijska z Paryża na 800, Brytyjka Kelly Hodkinson.
8: Jest kilka minut po godzinie 8. Ja tylko przypomnę, że jest piąteczek, więc od razu automatycznie pojawia się uśmiech na twarzy. Wspólny poranek trwa. Dobra muzyka gra dalej, także zostańcie z nami.

0: Brukselscy politycy po raz kolejny postanowili pokazać, jak wysokie mają wyczucie politycznego smaku. W Strasburgu stanął pozłatany nagi Donald Trump, siedzący na plecach ledwo żywego człowieka. Jedni politycy piszą oburzone listy do władz parlamentu, a inni zachwycają się głębią tej metafory. Najwyraźniej w Europarlamencie, bez odrobiny kontrowersyjnego artyzmu, dzień po prostu uważa się za stracony.
1: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym

0: i ważny komunikat. Prezydent Włocławka zwołał pilny sztab kryzysowy z udziałem służb mundurowych. Powodem są niepokojące incydenty i doniesienia o atakach w szkołach w innych częściach kraju. Dziś przy wszystkich włocławskich placówkach pojawiają się wzmocnione patrole policji i straży miejskiej. Lekcje odbywają się normalnie, a ratusz apeluje o spokój i rozmowę z dziećmi o procedurach bezpieczeństwa.
1: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Rudym wiewiórkom rosła właśnie leśna konkurencja i to w absolutnie ekskluzywnym wydaniu. W gminie Tychowo biega wiewiórka albinoska, która robi większą karierę na socialach niż lokalni influencerzy. Z jasnym futerkiem co prawda łatwiej wpaść w oko drapieżnikom, ale za to pięknie kontrastuje z liśćmi. Pamiętajcie tylko, żeby nie robić jej tłoku w lesie, bo dziewczyna ma teraz w głowie ciężki sezon zbierania żołędzi.
1: Wrocławek po polsku.

0: Kolejne zatrzymanie w związku z możliwym atakiem w szkole. Literacki Nobel dla kanadyjskiej poetki Anne Carson. Zmiana warty na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Miriam Lipińska. Policjanci ze Szczytna zatrzymali dziś rano 16-latka, który miał zamieścić w internecie nagrania z groźbami kierowanymi do uczniów i nauczycieli jednej ze szkół w tym mieście. O niepokojącym nagraniu policję zaalarmowali rodzice. To kolejna taka sytuacja w ostatnich godzinach. Ze względów bezpieczeństwa część mazowieckich szkół odwołała dziś zajęcia. Przed tymi, które działają, pojawiły się patrole policji. Cezary Jaszczyk.
1: Wieczorem funkcjonariusze zatrzymali 17-latka, który miał być autorem nagrania grożącego atakiem na szkoły w Przasnyszu. W nagraniu miały pojawić się też pogróżki pod adresem konkretnego chłopca, wymienionego z imienia i nazwiska. Policja zapowiada, że żadna z osób zamieszczająca takie treści nie pozostanie bezkarna. Policjanci weryfikują wszystkie podejrzane treści pojawiające się w mediach społecznościowych. Część szkół zdecydowała się dziś na prewencyjne odwołanie zajęć, ale to nie jest dobry ruch, bo w ten sposób zostawiamy dzieci samym sobie, uważa dyrektorka warszawskiej podstawówki numer 103, Danuta Kozakiewicz.
2: My dzieci, które przeżyły pewnego rodzaju stres, traumę niektóre, pozostawiamy bez pomocy psychologicznej w domu przed laptopem. Tata, mama idzie do pracy.
1: Zajęcia zostały odwołane m.in. w Wyszkowie, Legionowie, Piasecznie, Mińsku Mazowieckim i Górze Kalwarii.
0: A po tragicznych wydarzeniach w szkołach w Ostrołęce i Podwyszkowem Donald Tusk zapowiada zmiany systemowe. Zło wydaje się w sieci bezkarne i dlatego często triumfuje, mówi premier w nagraniu opublikowanym w internecie.
3: I dlatego jest tak ważne, żebyśmy połączyli nasze siły. Wy, mówię do młodych, rodzice, nauczyciele, politycy, służby, wszyscy, żeby przemoc nie triumfowała tak bezkarnie jak w tej chwili.
0: Bo jak dodawał.
3: Nie chcę, żeby Polska była kolejnym państwem, gdzie raz na tydzień pojawia się tragiczny komunikat, że giną dzieci w szkole.
0: Premier podkreślił, że państwo musi robić wszystko, żeby zapobiegać takim zdarzeniom i zapewnił, że tak będzie. Dodał jednak, że musi mieć do tego narzędzia, a jednym z nich miała być ustawa o bezpieczeństwie w internecie, zawetowana przez prezydenta. Kanadyjska poetka, pisarka i wieloletnia wykładowczyni filologii klasycznej Anne Carson, tegoroczną laureatką Literackiej Nagrody Nobla. W Polsce ukazały się jej Słodko-gorzki Eros, Autobiografia Czerwonego i Piękno męża. Jak się jednak okazuje, książek noblistki na księgarnianych półkach próżno szukać.
4: U nas na pewno nie ma. Nie pamiętam, żeby się ostatnio w ogóle pojawiła.
5: Pan w ogóle kojarzy to nazwisko?
4: Nie, nie kojarzę.
6: Ewa Grudzińska, antykwariat Silverer. Sprawdziłam, jakie napisała książki, ale nic z tych rzeczy u nas się nie trafiło.
7: Anna Witczak, księgarz z księgarni Światowit. Miałyśmy parę lat temu, było jej piękne wiersze. To się nazywało Piękno męża, ale to jest jedyna pozycja, jaką w ogóle mieliśmy tej autorki do tej pory.
0: Anne Carson została doceniona za odważną i innowacyjną literaturę, która pozostaje w dialogu z tradycją klasyczną. Czteroosobowa załoga Międzynarodowej Stacji Kosmicznej znów na Ziemi. Dwoje Amerykanów, Francuzka i Rosjanin spędzili w kosmosie w sumie 237 dni. W tym czasie prowadzili na stacji eksperymenty i badania naukowe dotyczące m.in. komórek macierzystych czy zachowania ludzkiego organizmu w warunkach mikrograwitacji. Na ISS zastąpiła ich kolejna czteroosobowa grupa.
8: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
9: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Kibiców tenisa czeka dzień pełen emocji. W Pekinie o półfinał powalczy Iga Świątek z Belgijką Elizą Mertens. Polka gra nie tylko o najlepszą czwórkę, ale także o punkty tak potrzebne do WTA Finals. 6 miejsc już jest zarezerwowanych. O pozostałe 2 bilety walczą Elina Świtolina, Karolina Muchowa, Marta Kostiuk oraz właśnie Iga Świątek. Najlepszą sytuację ma Świtolina, która w Pekinie powinna zaczynać mecz z Chinką Qin Wenzhen. Awans Polki sprawiłby, że sporo punktów odrobiłaby do Czeszki Karoliny Muchowej. Początek meczu Polki o 13:00. Godzinę wcześniej przed wielkim wyzwaniem stanie Hubert Hurkacz, który zmierzy się w drugiej rundzie z Serbem Nowakiem Dziokowiczem.
10: Od dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu, jest czymś wyjątkowym, wyjątkowym wyzwaniem.
9: Serb wraca do mistrzowskiej formy, a na domiar złego za każdym razem jak na razie pokonywał Hurkacza. Wraca piłkarska ekstraklasa. 10. kolejka zacznie się w Krakowie. Rywalem wieczystej będzie Wisła Płock. Wieczorem jeszcze pojedynek Krakowa z GKS-em Katowice. Cel przed trenerem częstochowian jest jeden: opuścić ostatnie miejsce w tabeli, mówi trener medalików Tomasz Kaczmarek.
11: My po prostu musimy teraz podnieść nasz poziom sportowy, a w trakcie podnoszenia naszego poziomu sportowego musimy regularnie zdobywać punkty i to w tym wszystkim jest najważniejsze.
9: W sobotę najciekawiej zapowiada się pojedynek Jagiellonii Białystok z Górnikiem Zabrze, a w niedzielę Legia Warszawa zagra z Wisłą Płock. Piłkarska reprezentacja Gany szuka nowego selekcjonera. Po odpadnięciu z Kolumbią na mundialu w fazie pucharowej i dwóch wrześniowych porażkach pracy stracił portugalski szkoleniowiec Carlos Quiroz. Tamtejszy Związek Piłki Nożnej kandydatów na jego stanowisko zachęca jednak do wysyłania CV na adres e-mail podany na stronie internetowej federacji. To nietypowy sposób poszukiwania selekcjonera. Na ogół krajowe federacje bezpośrednio kontaktują się z trenerami lub ich agentami.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Przyszło ochłodzenie. Dziś na termometrach maksymalnie od 13 stopni na Mazowszu i Lubelszczyźnie, przez 14 w Wielkopolsce i na Śląsku, do 15 na Podkarpaciu i Pomorzu. Do tego przeważnie pochmurno i przelotny deszcz na północy, zachodzie i miejscami na wschodzie.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
12: I mamy kilka minut po godzinie 9. Większość z nas powinna być już rozbudzona, gotowa do działania. A jeżeli jeszcze tak nie jest, no to spieszę z pomocą. Zapodamy coś fajnego na głośniki.
8: Poranek po polsku na 101,4 FM.
13: Chcę

110 lat na karku to wynik, którym mało która placówka w regionie może się pochwalić. Szkoła w Boniewie wypuściła w świat tysiące absolwentów i jutro wyprawia z tej okazji wielką imprezę. W planie są przemówienia, występy, a po części oficjalnej tradycyjny poczęstunek i wspominki z ławki. Więc jeżeli chcecie sprawdzić, jak zmienili się wasi koledzy z klasy, wpadajcie jutro do Boniewa.

0: uwaga, w Kowal również trwają intensywne działania na rzecz bezpieczeństwa uczniów w lokalnych szkołach. Burmistrz rozmawiał z szefową policji o częstszych patrolach w okolicach placówek oświatowych. Drzwi szkół pozostają zamknięte w trakcie lekcji, a kontrola osób wchodzących zostanie zaostrzona. Władze apelują o spokój, unikanie internetowych plotek i większą uwagę na to, co robią dzieci w sieci.
1: Polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: 10 nastolatków zatrzymanych w związku z groźbami ataków w szkołach. A dziś sąd zdecyduje, co dalej z 15-letnim nożownikiem z Podwyżkowa. Uwaga na silny wiatr, są alerty. Miriam Lipińska. Kolejne zatrzymania nastolatków publikujących w internecie filmiki, w których zapowiadają przeprowadzenie ataków w szkołach. Dziś w ręce funkcjonariuszy wpadło dwóch 15-latków z Pruszkowa, 14-latek z podwarszawskiego Józefowa, 13-latka ze stołecznego Bemowa i 16-latek ze Szczytna.
2: Pojawiło się wielu w sieci, którzy wykorzystują tę tragedię do tego, żeby zaistnieć, do tego, żeby zbudować swoje zasięgi, albo do tego, żeby w ich ocenie rzucić jakiś żart. Te osoby, mamy takich osób już 10, zostały zatrzymane przez różne jednostki policji na terenie całego kraju.
1: Mówi inspektor Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji. Jednocześnie do tej pory funkcjonariusze skontrolowali 11 tysięcy szkół i ich okolic, a policjanci bez mundurów zabezpieczają te okolice. Jak poinformowała policja, od chwili pojawienia się informacji o rzekomym internetowym challenge'u, funkcjonariusze intensywnie sprawdzali te doniesienia, ale jak dotąd się one nie potwierdziły. Właśnie teraz powinna zaczynać się zwołana przez mazowiecką kurator oświaty narada z udziałem dyrektorów wszystkich szkół na terenie województwa mazowieckiego. Spotkanie ma dotyczyć procedur związanych z bezpieczeństwem w szkołach. Sąd zdecyduje dziś o losie 15-latka, który wczoraj w szkole Podwyżkowym śmiertelnie ranił woźną i niegroźnie także dyrektora i nauczycielkę. Możliwości są dwie. Albo sprawa pozostanie w sądzie rodzinnym, który może umieścić 15-latka w ośrodku poprawczym lub zakładzie leczniczym, albo zostanie skierowana do prokuratury. Wtedy nieletni napastnik będzie sądzony jako osoba dorosła. Sąd dysponuje kompletem informacji, mówi Wioletta Szymanik z Komendy Powiatowej w Wyżkowie.
3: Dokumentacja dotycząca czynności wykonanych w związku z wczorajszym zdarzeniem została przekazana już do sądu rejonowego.
1: Obecnie nastolatek jest w policyjnej izbie dziecka, a wczoraj zarzuty usłyszał nożownik, który w Ostrołęce ranił nożem 9 osób i próbował zdetonować w szkole ładunek wybuchowy. Grozi mu dożywocie. W porywach ponad 100 km na godzinę z taką prędkością wieje dziś w części nadmorskich powiatów na Pomorzu i w powiecie sławieńskim w zachodniopomorskim. Synoptycy wydali tam alerty drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Powieje, choć nieco słabiej, także w części Warmii, Mazur i Podlasia. Dziś poznamy laureata pokojowego Nobla. Za faworytów uchodzą m.in. Międzynarodowy Trybunał Karny, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości oraz Komitet Ochrony Dziennikarzy. Zgłoszono blisko 300 kandydatów. Nazwy i nazwiska nominowanych, zgodnie z testamentem Alfreda Nobla, pozostają tajemnicą przez 50 lat po zgłoszeniu kandydatury. Werdykt zostanie ogłoszony za godzinę. W Polsce przybył nowy rezerwat przyrody. Powstał w okolicy Jarocina w Wielkopolsce, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
4: Ma 77 hektarów. Charakteryzuje go to, że rośnie tam skrzyp olbrzymi. I jest to też piękne krajobrazowo miejsce z rzeką Lutynią, jej przełomami i wąwozami.
1: To kolejny krok w kierunku ochrony najcenniejszych zakątków regionu.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Parasole przydadzą się dziś na północy, zachodzie i miejscami na wschodzie kraju. W pozostałych regionach pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami, a na termometrach od 13 stopni na Mazowszu i Lubelszczyźnie przez 14 w Wielkopolsce i na Śląsku do 15 na Pomorzu.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: I mamy to, kilka minut po godzinie 10. Poranek zbliża się powoli ku końcowi, ale zanim to jeszcze nastąpi, to zarzucimy coś dobrego na antenę. Zostańcie z nami.

0: eksperci i historycy przez 200 lat głowili się nad kartką papieru, aż wreszcie podeszła do tego AI. Komputer rzucił okiem na napoleoński szyfr i ogarnął cały problem w jedno popołudnie. Okazało się, że pod skomplikowanymi symbolami kryły się zwykłe instrukcje przesuwania wojsk na mapie. Napoleon pewnie mocno by się zdziwił, że jego supertajne depesze czyta dziś algorytm w kilka godzin.
1: Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Więcej patroli przy szkołach we Włocławku. Jak wygląda sytuacja naboru na wynajem mieszkań przy ulicy Celulozowej? Oraz nowe narzędzia diagnostyczne w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Po incydentach związanych z atakami w szkołach w różnych częściach kraju, we Włocławku zwiększona została liczba patroli policji i straży miejskiej. Decyzję podjęto podczas sztabu kryzysowego zwołanego przez prezydenta miasta. Dziś w pobliżu publicznych i niepublicznych placówek oświatowych pojawiają się dodatkowe patrole, piesze i zmotoryzowane. Okolice szkół będą kontrolować zarówno umundurowani funkcjonariusze, jak i policjanci w cywilu. W razie potrzeby służby będą również wchodzić na teren placówek. Urząd miasta apeluje o zachowanie spokoju, przestrzeganie szkolnych procedur, bezpieczeństwa i rozmowy z dziećmi. Ostatni etap budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Celulozowej dobiegł końca wraz z oddaniem do użytku 7 bloku. Do 31 lipca ratusz przyjmował wnioski o potencjalnych najemców. Ogłoszona została wstępna lista 42 osób, które będą mogły zamieszkać w nowym bloku. Następnie przyszedł czas na odwołania od decyzji komisji weryfikującej wnioski. Mówi Jakub Steinwald, Urząd Miasta Włocławek.
2: Do 2 października był termin na ewentualne odwołania i do urzędu wpłynęło 125 odwołań. Każdy z wnioskodawców mógł dokonać takiej procedury. Obecnie Społeczna Komisja Mieszkaniowa ocenia i analizuje te wszystkie odwołania i bada, czy te odwołania są zasadne, czy są bezzasadne.
1: Nabór na wynajem mieszkań w ostatnim bloku przy ulicy Celulozowej był rekordowy. Wnioski złożyło 645 osób. Wynikało to głównie z tego, że dokumenty mogli złożyć nie tylko mieszkańcy Włocławka. W bloku znajdują się 42 mieszkania. 20 z nich jest przeznaczonych dla rodzin z dziećmi, a kolejne 2 dla seniorów. Jednym z elementów polityki mieszkaniowej miasta była kamienica przy ulicy Maślanej. Budynek przeszedł kompleksowy remont, a następnie ogłoszono nabór wniosków na tani wynajem. Wszystko przebiegało zgodnie z planem. W połowie wakacji ogłoszono ostateczną listę najemców. Nowi lokatorzy zastanawiają się, kiedy będą mogli wprowadzić się na Maślaną. Mówi Jakub Steinwald, Urząd Miasta Włocławek.
2: Nabór na mieszkania przy kamienicy przy ulicy Maślanej 4/6 został zakończony. My już mamy pełną listę najemców. I tutaj budynek został przekazany do administracji zasobów komunalnych. Natomiast tutaj jest jeszcze procedowana zmiana sposobu użytkowania poszczególnych mieszkań w tych, czy poszczególnych pomieszczeń w tych mieszkaniach. Tak naprawdę budynek jest oddany do eksploatacji, natomiast jak tylko dokonamy tej zmiany sposobu użytkowania, to najemcy otrzymają klucze do swoich mieszkań.
1: Ratusz na razie nie precyzuje, kiedy nowi lokatorzy będą mogli wprowadzić się na Maślaną. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna we Włocławku wzbogaciła się o nowe pomoce do diagnozy i terapii. Wśród zakupionego wyposażenia znalazły się m.in. gogle VR i gogle symulacyjne. Narzędzia do diagnozowania zaburzeń i spektrum autyzmu, pomoce do integracji sensorycznej, koło emocji oraz gra terapeutyczna. Zakup był możliwy dzięki wsparciu Urzędu Miasta Włocławek.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: mamy to. Wspólny poranek dobiega właśnie końca, ale oddaję oczywiście mikrofon w dobre ręce. Niedługo usłyszycie się z Filipem Waćkowskim, a ja dziękuję za to, że dzisiaj ze mną byliście. Patryk Jaremierski, a to jest Radio Wocławek.
1: Radio Wocławek. Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Intensywne działania policji po atakach w szkołach, są patrole i zatrzymania. Nocna prohibicja w całym kraju coraz bliżej. Jest tymczasowy areszt dla sprawców tragicznego wypadku na trasie S10 pod Stargardem. Miriam Lipińska. Ponad 10 tysięcy skontrolowanych szkół i 10 nastolatków zatrzymanych w całym kraju za publikowanie filmików, w których grożą przeprowadzeniem ataków w szkołach. To działania policji po ostatnich dramatycznych wydarzeniach w Ostrołęce i Podwyżkowem. W ręce policji wpadły nastolatki m.in. z Warszawy i okolic, Pruszkowa, Otwocka czy Józefowa. Ostatnie zatrzymanie miało miejsce w szkole na warszawskim Mokotowie, gdzie zatrzymano 14-latka, który miał przy sobie nóż z ukrytym ostrzem i 11 petard hukowych. Otoczenie prezydenta na razie bez deklaracji, ale z zastrzeżeniami do uchwalonej przez Sejm ustawy pozwalającej na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Te przepisy mówią o reakcji w ciągu dni i tygodni, a takie treści powinny być blokowane od razu, mówi szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki.
2: Być może trzeba takie rozwiązania zaproponować, no ale to jest też głównie możliwości rządu, bo oni muszą też oprócz zapisów ustawy potrafić to zrobić. No jeżeli oni nie potrafią wysłać odpowiednio SMS-a, to ja mam dużą wątpliwość, czy potrafią wyśledzić różnego rodzaju zagrożenia w internecie.
1: Jak zapowiada szef Kancelarii Prezydenta, Karol Nawrocki na pewno będzie się przyglądał senackim pracom nad tą ustawą. Wszystko wskazuje na to, że Izba Wyższa zajmie się nią w przyszłym tygodniu. To sukces, na który w Sejmie długo pracowaliśmy, bo zapisy ustawy były negocjowane przez wiele miesięcy. Tak wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sebastian Gajewski z Lewicy komentuje decyzję Sejmu w sprawie ustaw alkoholowych. Wieczorem posłowie przyjęli przepisy, które zakazują reklamy alkoholu i jego nocnej sprzedaży w całym kraju.
3: Jest sukces, bardzo się cieszymy, bo tej ustawy potrzebowaliśmy wszyscy. Te rozwiązania, czyli nocna cisza alkoholowa, one się sprawdzają. W Warszawie udało się to rozwiązanie wprowadzić. Najpierw pilotażowo, teraz obowiązuje w całym mieście. Wszyscy są zadowoleni, jest mniej interwencji policji i nikt nie płacze. Nie zmieniła się jakoś też szczególnie mapa sklepów w Warszawie. To znaczy, że to działa.
1: Ustawą zajmie się teraz Senat, później zdecyduje o niej prezydent. 3 miesiące w tymczasowym areszcie spędzą sprawcy tragicznego wypadku na trasie S10 pod Stargardem. Zginęła w nim jedna osoba, a druga walczy o życie. Mężczyznom, którzy jechali ponad 270 km na godzinę, czyli 3 razy więcej niż dopuszczalna prędkość w tym miejscu i uderzyli w przepisowo jadący samochód, grozi nawet 20 lat więzienia. Nie przyznali się do winy, ale policja ma nagranie z całego zdarzenia, mówi prokurator Julia Szozda.
4: Całe zdarzenie było nagrywane przez pasażera pojazdu. Ostatnia prędkość, która została zarejestrowana na nagraniu, to jest 270 km na godzinę. Nagranie zarejestrowało moment wypadku.
1: Według sądu istnieje obawa, że sprawcy mogą próbować się ukrywać albo uciec z kraju. Dlatego do czasu procesu powinni przebywać w areszcie tymczasowym. Dziś rusza 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. W programie pokaz 190 filmów, w tym aż 102 premier. Festiwal otworzą najnowszy film Jessego Eisenberga Debiut oraz Błogosławieństwo Ziemi w reżyserii Hansa Petera Molanda.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś chłodniej niż w ostatnich dniach. Na termometrach maksymalnie od 13 stopni na Mazowszu i Lubelszczyźnie, przez 14 w Wielkopolsce i na Śląsku, do 15 na Podkarpaciu i Pomorzu. Do tego ze złotej polskiej jesieni zrobiła się ta chmurna i deszczowa. Przelotnie popada dziś na północy, zachodzie i miejscami na wschodzie.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
6: Renata Kończyńska, psychopedia. Witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog, ze mną i z Państwem. Dzień dobry, Ewo.
7: Dzień dobry.
6: Ewo, dzisiaj o autosugestii porozmawiajmy, bo to ogromna moc sprawcza w tym słowie drzemie, ale zacznijmy od tego, że jak już sobie nam coś wyobrażamy i coś tam nas ten mózg sugeruje, to zwykle to są jednak złe rzeczy, nieszczęścia, które mogą nas spotkać. Rzadko myślimy, o świetnie, tak będzie, będzie super. Pierwsza myśl taka przychodzi, że coś się nie uda, coś nie wyjdzie. coś złego nas spotka.
7: Jeśli
6: czemu tak się dzieje?
7: Wcześniej tego nie ćwiczyliśmy i pozwalamy naszemu mózgowi robić to, do czego jest stworzony, to będą to właśnie myśli negatywne. I dzieje się tak właśnie dlatego, że nasz mózg przede wszystkim uwarunkowany jest na wychwytywanie negatywnych informacji.
6: A z czego to się wzięło? Dlaczego? Dlaczego tak jest? Dlaczego tak zostaliśmy skrzywdzeni?
7: Staliśmy, powiedziałabym, właśnie nie tyle skrzywdzeni, co uratowani przez to, bo prawdopodobnie wyłącznie dzięki temu nasz gatunek przetrwał, bo przez to, że byliśmy i jesteśmy gatunkiem myślącym, który przewidywał konsekwencje i bardzo intensywnie analizował to, co może się wydarzyć, udało się po prostu dotrwać do momentu, w jakim jesteśmy dzisiaj. I wydawałoby się, że aha, w związku z tym, żebyśmy przetrwali dalej jako gatunek, to dalej musimy myśleć wyłącznie negatywnie, ale jednak czasy kiedyś były zupełnie inne. My dzisiaj mamy cywilizację. To, co działo się w naszym mózgu głównie pod kątem negatywnym, było przydatne przede wszystkim wtedy, kiedy ludzie mieszkali w jaskiniach, dżunglach i innych tego typu
6: miejscach. I zagrożenie czaiło się zewsząd.
7: Wszędzie, tak? I nie można było pójść wszyscy po prostu spać, tylko zawsze ktoś musiał stać na warcie i pilnować.
6: Czy możemy w jakikolwiek sposób poprawić swój komfort i zmienić to, żeby te negatywne myśli nie zatruwały nam życia, dnia, tego, co fajne się wydarza też?
7: Możemy jak najbardziej, choć jak to zwykle w życiu bywa, potrzebujemy do tego sporo naszego zaangażowania i pracy, naszego wkładu w to, aby przestać puszczać tylko te myśli samowolnie i bazować na automatycznym myśleniu negatywnym, ale wkładać sporo wysiłku w to, żeby jednak to myślenie zmieniało się nieco w kierunku bardziej racjonalnym, bo nie chodzi tu nawet o to, żebyśmy byli przesadnie pozytywni, to też nie byłoby zdrowe, ale chodzi o to, abyśmy po prostu patrzyli na życie racjonalnie.
6: Krok po kroku, jak na życie patrzeć racjonalnie, o tym już za chwilę, teraz krótka muzyczna przerwa.
0: Wokół nas.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Ewa Witkowska-Malinowska, psychopedia, nasz psycholog o autosugestii, o takim negatywnym myśleniu i o tym właśnie teraz, jak wyćwiczyć to, żeby przynajmniej umieć odpędzić te negatywne myśli, jeśli nie od razu nauczyć się, że o, fajnie, z optymizmem, to przynajmniej nie pozwolić sobie zapętlić się wokół tego, co złego ma się wydarzyć na przykład, co nam przychodzi do głowy.
2: Żebyśmy się nie zapętlali, przede wszystkim potrzebujemy zauważenia tych negatywnych myśli. Jeśli one do nas przychodzą, pierwszym krokiem powinno być to, że nazywamy jasno, aha, to była moja negatywna myśl. Nastawiłam się negatywnie. Myślę w sposób negatywny. Wypowiadamy to, jeśli mamy taką możliwość, na głos, jeśli nie, wielokrotnie w swojej głowie. Tak długo, aż dotrze to do nas, że rzeczywiście to jest taki negatywny automat, który nam po prostu
1: wytwór naszej wyobraźni. Dokładnie. Bardziej niż to, co się wydarza.
2: Musimy zdecydowanie zatrzymać to w pierwszym kroku, abyśmy mogli przejść do kroku drugiego, który następnie będzie przede wszystkim bazował na tym, abyśmy skoncentrowali się na rzeczach, które odpowiadają nam na pytanie, czy rzeczywiście jest tak źle, czy rzeczywiście coś mi zagraża. Jakie są fakty? Jak mogę odwołać się do tej rzeczywistości i co zauważam? I co może mi pomóc? Co mogę zrobić, żeby było lepiej? Albo jakie też są aspekty pozytywne tej sytuacji, o której myślę? I co mogę tutaj właśnie, tak jak wyolbrzymiałem te negatywne aspekty, czy mogę nieco bardziej właśnie wyolbrzymić choćby nawet te pozytywne, po to, żeby bardziej w ich kierunku się poruszać i dzięki temu też nasze myślenie będzie kierowało się właśnie w tę stronę bardziej pozytywną i będziemy potrafili później, bazując na tym, również odszukiwać kolejnych i kolejnych pozytywnych aspektów danej sytuacji.
1: Taka racjonalizacja pomoże nam w sumie nie zwariować, bo tutaj przy takim negatywnym nakręcaniu, przy tej gonitwie złych myśli, to nie trudno o paranoję i stany lękowe, prawda?
2: Zdecydowanie tak, tym bardziej, że lęk powstaje właśnie w ten sposób, że pojawia się w momencie, kiedy my postrzegamy ogrom zagrożeń, jednocześnie mamy poczucie, że mamy mniej zasobów niż potrzeba, żeby sobie z tymi zagrożeniami poradzić i dodatkowo przez cały czas o tym myślimy. Jeżeli my bardzo

0: Intensywnie zagłębiamy się w przyszłość, to bardzo prawdopodobne jest to, że rzeczywiście te kwestie lękowe tutaj u nas będą występowały. Jeżeli negatywnie myślimy o swojej przyszłości, to kreujemy sami tak naprawdę ten lęk.
1: Do rozmowy z Ewą Witkowską-Malinowską wracamy za chwilę. Zostańcie Państwo z nami.
2: Wokół nas. Po polsku na 101,4 FM.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Psychopedia, dziś o autosugestii rozmawiamy. No właśnie, i teraz tak myślę sobie o tych przesądach i zabobonach. Ile w tym tej sugestii, już niekoniecznie auto, ale tego, co gdzieś tam zasłyszeliśmy, co gdzieś tam przeczytaliśmy, w tym 7 latach nieszczęścia po zbitym lustrze, czy nieszczęściu, jak przebiegnie czarny kot, a ile prawdy starej, wziętej z tradycji.
2: Myślę, że ciężko określić, ile będzie w tym prawdy, tak żeby nikt nam nie zarzucił, że a jednak tutaj ja bym to jakoś udowodnił. Natomiast patrząc z takiego typowo racjonalnego punktu widzenia, musimy pamiętać o tym, że nasz mózg nie znosi braku domknięcia. Nawet jeśli widzimy niedokończone wzory typu koło, trójkąt, to nasz mózg od razu dopisuje, że to jest koło albo trójkąt. A skąd wiemy? Przecież tam mógłby być jakiś wycięty inny kawałeczek i wcale nie stworzyłoby się to koło, a
1: to
2: jednak
1: prawda.
2: I tak spojrzymy i powiemy, że to jest koło. I to jest właśnie dowód na to, że nasz mózg szuka dokończenia pewnych treści, pewnych spraw, pewnych kształtów. W związku z czym, jeśli my nie mamy racjonalnego wyjaśnienia na to, co nam się wydarzyło, dlaczego dzisiaj się przewróciliśmy, auto jadące ochlapało nasze białe spodnie i wiele innych negatywnych rzeczy nam się przytrafiło, to szukamy rozwiązań właśnie w tym, co mogłoby być odpowiedzią naszej rzeczywistości. Jeśli wczoraj przebiegł mi czarny kot przez nie i wiele innych negatywnych rzeczy nam się przytrafiło, to szukamy rozwiązań właśnie w tym, co mogłoby być odpowiedzią naszej rzeczywistości. Jeśli wczoraj przebiegł mi czarny kot przez drogę, no to
1: wszystko
2: mam
1: jasne.
2: Odpowiedź, wszystko jasne. Jeżeli mama zbiła wczoraj lustro, no

0: to wiadomo. No,
1: rozpoczęło
0: nie tylko jutro,
1: się to 7 lat.
0: Tak, także trzeba skreślać w kalendarzu teraz jeszcze długa droga. Jeśli przeszedłem pod drabiną, no to też czarny kot przez drogę, no to
1: wszystko
0: mam
1: jasne.
0: Odpowiedź. Wszystko jasne. Jeżeli mama zbiła wczoraj lustro, no to wiadomo. No,
1: rozpoczęło
0: nie tylko jutro,
1: się to 7 lat.
0: Tak, także trzeba skreślać w kalendarzu teraz jeszcze długa droga. Jeśli przeszedłem pod drabiną, no to też sprawa przechlapana i tak dalej. Tak więc nasz mózg wtedy bardzo łatwo, jeśli rzeczywiście coś takiego się wydarzyło, łączy to, co jest tym typowym przesądem z tym, co nam się wydarzyło, bo wydaje się to takie oczywiste. Ta linia po prostu, to jest znak równości. Tego się nie da podważyć, jeśli nie zaczynamy myśleć racjonalnie.
1: No i w ten sposób znów możemy się zapętlić w takim kole przeróżnych zabobonów, przeróżnych takich negatywnych rzeczy, no bo tak, czarny kot, no to będziemy się starali wycofać drabina. Droga od punktu A do punktu B może być bardzo długa, prawda?
0: Dokładnie, zdecydowanie. Jak będziemy tak uciekać przed tym kotem, może być ciężko. Jak będzie chciał, to i tak nas dogoni, a wtedy wytłumaczymy sobie, że to było przeznaczenie, tak? I on musiał do nas dotrzeć. Warto pamiętać o tym, że rzeczywiście to wszystko było nam przekazywane od wielu, wielu lat, od pokoleń. Z pokolenia na pokolenie przenoszone jest właśnie to wierzenie w różnego rodzaju przesądy, w związku z czym my naturalnie z tym żyjemy i jesteśmy przekonani o prawdziwości tego, ale jeśli zaczniemy zgłębiać nieco bardziej racjonalnie te kwestie i przyglądać się też temu, jakie mogły być inne wyjaśnienia, a czasami no, nie ma wyjaśnienia, tak? No bo to, że nas ktoś ochlapał jadąc, no po prostu to
1: padał
0: się wydarzyło.
1: Deszcz, była kałuża,
0: czy
1: wydarzyło
0: by wcześniej
1: się.
0: Kot przebiegł, czy nie przebiegł, pewnie wydarzyłoby się również to samo, a więc nie dajemy się zwariować i przyglądamy się temu, jakie są rzeczywiste, jasne rozwiązania sytuacji, a przede wszystkim, o właśnie, rozwiązanie. Nie tyle wytłumaczenia, co jak ja to mogę teraz rozwiązać, bo to będzie też nas napędzało pozytywnie. Co z tego, że ja będę wiedzieć, że to przez tego czarnego kota mnie ochlapano, jak nie wymyślę nic, jak tu teraz się
1: nie
0: powycierać,
1: spuścić na
0: a
1: rozmowę
0: już właśnie
1: i
0: biegnę tak, na nagranie.
1: Dokładnie, dokładnie, dokładnie tak. Krótka muzyczna przerwa, proszę Państwa, i do naszej rozmowy wracamy już za chwilę.
2: Wokół nas. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
1: Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog, to jest program Psychopedia. O autosugestii rozmawiamy sobie, o tym, co ona może zdziałać. Na koniec powiedz, jak nauczyć się takiego pozytywnego myślenia, jak wypracować w sobie to, żeby nie budzić się i nie kłaść się spać z tą czarną myślą, że na pewno jutro będzie padać, tyle, na pewno coś mi się nie uda i tak dalej, tylko z takim pozytywnym nastawieniem, bo co ma się wydarzyć, to tak jak powiedziałaś i tak pewnie się wydarzy. To można wyćwiczyć, prawda?
2: Można wyćwiczyć, choć nie jest proste. Myślę, że mniej więcej na poziomie tego, jak dziecko w podstawówce potrzebuje nauczenia się tabliczki mnożenia. My naprawdę musimy to długo powtarzać, bardzo często w swoich myślach z tym obcować, po to, aby rzeczywiście to weszło nam w automat. Bo tak jak te negatywne myśli bardzo łatwo się automatyzują, one przychodzą z automatu, one odpalają się w sekundę. Tak teraz, żeby zwalczyć ten automat, potrzebujemy naprawdę sporo wysiłku, chociaż ten wysiłek będzie polegał przede wszystkim po prostu na powtarzaniu sobie rzeczy bardziej pozytywnych. Nie idealnych, nie kompletnie zakładających tylko i wyłącznie przyszłość w różowych okularach, ale tak, aby szukać racjonalnych i nieco bardziej pozytywnych albo wyjaśnień, albo też nastawienia takiego, tak? Czyli jeżeli wstajemy rano, to o Jezu, znowu poniedziałek, tylko o, jest poniedziałek, jeszcze nie wiem, jak ten tydzień się rozpocznie, ale w tym momencie mam szansę sprawić, żeby zaczął się całkiem nieźle. Nie cudownie, nie wspaniale i nie, że będzie najlżejszy tydzień świata, to w moim przypadku, tylko mam możliwość zrobić z nim to, co chcę. I to moja decyzja, czy ja już teraz powiem sobie, o Boże, poniedziałek, czy jednak, o, jest poniedziałek, mogę ten tydzień rozpocząć tak, jak chcę, nowa karta i ode mnie zależy, czy zrobię coś dla siebie przyjemnego i pójdę w ten dzień przyjaźnie wobec siebie, czy niekoniecznie i cały tydzień później będzie nam
1: Czyli
2: również leciał.
1: Ważne jest w tym takim nauczeniu się tego pozytywnego myślenia, taka metoda tych małych kroczków, która się przydaje w wielu sytuacjach, czyli nie od razu, że będzie wspaniale i nie wiem, wygramy, staniemy się milionerami, już do tej roboty chodzić nie będziemy musieli, ale po prostu będzie okej, spróbuję zrobić to i to, mam nadzieję, że to wszystko mi wyjdzie pozytywnie, myślę pozytywnie, się do tego nastawiam. To dokładnie, zadziała.
2: Dokładnie tak, ja jestem ogromną zwolenniczką małych kroków i jeśli robimy jakieś ogromne skoki, to prędzej czy później nam odejdzie ochota na to, a małe kroki budują też nawyki, w związku z czym to zostaje z nami zdecydowanie na dłużej.
1: To życzymy Państwu przemiłego weekendu i do usłyszenia za tydzień w piątek. Dziękuję bardzo. Renata Kończyńska i Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog. Dziękujemy.
0: Wokół nas. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: jest już niczym.
1: Radio Włocławek. Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Za wysiłki na rzecz pokoju właśnie poznaliśmy laureatkę Pokojowego Nobla. W mundurach i po cywilnemu policjanci czuwają wokół polskich szkół. Popołudnie z tenisem Iga Świątek i Hubert Hurkacz grają dziś w Chinach. Agnieszka Trojanowska-Bis, południowoafrykańska prawniczka Navanet Navi Pillay, została laureatką tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla, ogłosił w Oslo Norweski Komitet Noblowski. 85-letnia Pillay została doceniona za swoje wysiłki na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Pokojowa Nagroda Nobla jest przyznawana od 1901 roku. Do tegorocznej nagrody zgłoszono 287 kandydatów. Tysiące policjantów czuwają w okolicach szkół nad bezpieczeństwem uczniów. To efekt zarządzenia komendanta głównego policji w związku z dwoma przypadkami ataków nożem w dwóch szkołach na Mazowszu w tym tygodniu, w Ostrołęce i okolicach Wyszkowa. Jednocześnie policjanci prowadzą akcje w sieci i na bieżąco zatrzymują nieletnich, którzy w ostatnich godzinach publikowali filmy z groźbami o podobnych atakach, o czym Szymon Kępka.
2: 11 tysięcy placówek sprawdzonych i próba uspokojenia fali niepokoju po tym, gdy w sieci masowo zaczęły pojawiać się ostrzeżenia, że w polskich szkołach dojdzie do podobnych ataków jak tych z Ostrołęki i Wyszkowa, czy też przypadków udaremnionych w Józefowie, Przasnyszu i Sierpcu. Tam nieletni zapowiadali, że zaatakują nożami, przygotowywali albo próbowali przynieść do szkoły niebezpieczne narzędzia. Wiele gmin na Mazowszu wysyłało wczoraj wieczorem komunikaty o tym, by rodzice nie wysyłali dzisiaj dzieci do szkół. Niedługo po tym zarówno mazowiecka policja, jak i lokalne garnizony policji, ale też na przykład miasto stołeczne Warszawa, zaczęło studzić emocje. Nie rekomendowały tego, by dzieci zostały w domu.
1: Policja informuje, że wokół szkół pojawiają się także policjanci bez mundurów. Największa rosyjska firma technologiczna i najpopularniejsza wyszukiwarka w Rosji, Yandex, zaatakowana. W centrum danych firmy uderzyły drony. To już kolejny tego typu atak w obwodzie kałuskim w europejskiej części Rosji. W obiekty tej spółki drony uderzyły drugi dzień z rzędu. Kilka modułów w centrum danych jest całkowicie wyłączonych z użytkowania, a to może powodować zakłócenia w korzystaniu z części usług Yandex. Dla fanów tenisa to będzie bardzo emocjonujące popołudnie. Najlepsi nasi tenisiści w odstępie raptem godziny zaczną rywalizację w turniejach w Chinach. Właśnie teraz Hubert Hurkacz rozpoczyna mecz z legendą tenisa Serbem Nowakiem Dżokowiczem, a za godzinę Iga Świątek zagra z Belgijką Elizą Mertens o półfinał i przedłużenie szans walki o turniej mistrzyń, w którym wystąpią najlepsze zawodniczki na świecie, o czym więcej Błażej Kulesza.
3: Bilety do WTA Finals zostały już praktycznie dwa. Kandydatki są cztery, wśród nich Iga Świątek. Jak sama mówi w wywiadach, nie chce patrzeć na ranking, ale zwycięstwo z Belgijką Mertens skróciłoby dystans do Czeszki Karoliny Muchowej, która z turniejem w Pekinie już się pożegnała. Przed jeszcze większym wyzwaniem stanie dziś Hubert Hurkacz, który zmierzy się w drugiej rundzie z Serbem Nowakiem Dżokowiczem.
4: Mecz z Nowakiem, od dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu, jest czymś wyjątkowym.
3: Serb jest w wyśmienitej formie, co potwierdził dwa dni temu, zdobywając 102 tytuł w karierze.
1: Dla Polaka stawką rozpoczynającego się spotkania jest przełamanie i historyczne zwycięstwo, bo z Serbem jeszcze nigdy nie wygrał meczu.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane na południowym zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze więcej chmur, miejscami przelotne opady deszczu. A w górach nawet opady deszczu przechodzące w opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach dziś do 11-15 stopni na przeważającym obszarze kraju, chłodniej na Podlasiu, tam do 10 stopni, a w obszarach podgórskich do 8.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Piątek, nadszedł piątek w końcu i nareszcie, i to już w zasadzie popołudnie. To co, na grzybki? W weekend? Intruz się pojawił w lasach z Ameryki. I o tym będziemy mówić w tej godzinie między innymi. Nie zabraknie też informacji z Włocławka i regionu. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć.

0: No i już 9 dzień października, kiedy to zleciało? Jesień w pełni, prawda? Każdego dnia ponoć jest jakieś święto, sprawdzam sobie dzień pisania listów, 9 dzień października. Listów to nie za dużo piszemy, czasem odbieramy. Z elektrowni, gazowni, gorzej jak z jakiegoś sądu. Chociaż rachunki to też teraz w zdecydowanej większości elektronicznie. No to listów nie piszemy, ani nie odbieramy. No chyba, że wiadomości tekstowe uznać jako listy. No bo maile, SMS-y, wiadomości na komunikatorach to przede wszystkim. Z drugiej strony czasem się zastanawiam, jak to jest z czytelnością pisma ręcznego. Przecież to niebawem trzeba będzie wpisywać w CV jako bardzo rzadka umiejętność.
1: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Samochodówka była gospodarzem drużynowych biegów przełajowych oraz więcej patroli przy szkołach we Włocławku i regionie. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Zespół szkół samochodowych we Włocławku był gospodarzem drużynowych biegów przełajowych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W ramach imprezy odbyły się zawody w trzech kategoriach: licealiada, igrzyska młodzieży szkolnej oraz igrzyska dzieci. Pogoda dopisała, a na starcie stanęły reprezentacje praktycznie wszystkich szkół z naszego miasta. Mówi Dariusz Wierzbicki, trener w LKS Wektra Włocławek, zespół szkół samochodowych.
2: Jest wyjątkowo duża frekwencja. Przed chwilą w biegu szkół ponadpodstawowych w kategorii chłopców wystartowało 12 szkół. To jest bardzo dużo. Mamy zgłoszeń w każdej kategorii po kilkanaście i jestem z tego bardzo zadowolony. Nawet niektóre szkoły wystawiły po dwie sztafety. Im więcej dzieci biega, tym lepiej.
1: Dystans do pokonania zależał od kategorii wiekowej. Zawodnicy z LMK wygrali z dużą przewagą. Trasa biegu bardzo im się podobała.
3: Duża impreza przełajowa, tradycyjna na terenie zespołu szkół samochodowych. Właśnie ją przebiegłeś. Opowiedz mi, jak trasa, jak się biegło?
4: No, biegło niełatwo na pewno. Trasa w teorii wydawała się dużo łatwiejsza. W praktyce nie było aż tak łatwo, ale no trzeba zaciskać zęby, nie, i biec dalej.
5: Przygotowywałem się tak, że w zasadzie to trenuję tutaj w klubie LKS Wektra Włocławek i no mam po prostu treningi i byłem gotowy. No nie musiałem się jakoś za bardzo tutaj do zawodów przygotowywać.
3: A jak sama trasa?
5: Trasa bardzo fajna, taka szybka, dość wymagająca, bo taki teren jest wymagający, dużo zakrętów i naprawdę mi się podobała.
3: Trawa śliska jeszcze, czy to nie przeszkadzało bieg?
5: Trochę było to czuć, ale no szczególnie na zakrętach, ale nie było źle.
6: Ja chciałem powiedzieć, że jestem zawodnikiem Kujawek Kowali, pozdrowić wszystkich zawodników wraz z wszystkimi trenerami, którzy mnie tam trenowali. No i przygotowywałem się głównie właśnie tam w klubie i dokładałem czasami jakieś tam treningi biegowe. Trasa była wymagająca, szczególnie na początku można było poczuć, że jest wilgotna trawa i nie przyczepiały się tak buty, jak trzeba było, ale daliśmy radę.
1: Po biegach chłopców przyszła kolej na licealistki. Zawodniczki z Kopernika przygotowywały się do zawodów na stadionie przy lesie. Podkreślały różnice między biegami halowymi a przełajowymi.
7: Na pewno jest bardziej miękko niż na hali, ale są też górki różne i trzeba uważać, żeby się nie poślizgnąć, bo trawa może być mokra i no trzeba po prostu uważać.
8: No jest tutaj, wiadomo, trochę ciężej niż na takim normalnym, na takiej normalnej, ale wydaje mi się, że nie jest jeszcze aż to tak źle, bo nie masz tutaj aż tak dużo górek. Chyba będzie dobrze.
1: Bieganie przynosi młodzieży liczne korzyści zdrowotne, fizyczne i psychiczne, wspierając prawidłowy rozwój organizmu w okresie dojrzewania. Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu może korzystnie wpływać na funkcjonowanie układu odpornościowego i ogólną kondycję organizmu. Po incydentach związanych z atakami w szkołach w różnych częściach kraju, we Włocławku zwiększona została liczba patroli policji i straży miejskiej. Decyzję podjęto podczas sztabu kryzysowego zwołanego przez prezydenta miasta. Dziś w pobliżu publicznych i niepublicznych placówek oświatowych pojawiają się dodatkowe patrole piesze i zmotoryzowane. Okolice szkół będą kontrolować zarówno umundurowani funkcjonariusze, jak i policjanci w cywilu. W razie potrzeby służby będą również wchodzić na teren placówek. Urząd miasta apeluje o zachowanie spokoju, przestrzeganie szkolnych procedur, bezpieczeństwa i rozmowy z dziećmi.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: No i słuchajcie, zaglądamy do lasu, bo tam grzyby oczywiście. Tylko jest problem, pojawił się w tych grzybach, wśród tych grzybów, intruz. Leśnicy informują, że w Polsce zaobserwowano borowika amerykańskiego, który przywędrował jakoś do Europy 10 lat temu. Na początku pojawiał się chociażby na Litwie, no a teraz zaczął pojawiać się w Polsce. Wygląda jak borowik, ma lekko orzechowy smak, no ale no właśnie, to gatunek inwazyjny, amerykański w końcu, rozprzestrzenia się w Europie kosztem rodzimych grzybów. No i leśnicy mówią, że jak spotkamy takiego grzyba, to żeby im zgłosić, że w tym miejscu pojawił się borowik amerykański. Borowik amerykański, gatunek inwazyjny, czyli co? Demokrację w lasach będzie wprowadzać?
1: WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Policja zatrzymuje nastolatków za groźbę ataków w internecie. Między Polską a Szwecją promienie kursują, to z powodu sztormu. Południowoafrykańska prawniczka doceniona Nagrodą Nobla. Agnieszka Trojanowska-Bis. Policjanci monitorują bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w całej Polsce. Akcja polega na zabezpieczaniu okolic szkół, ale także na śledzeniu aktywności uczniów w sieci. Tylko na Mazowszu funkcjonariusze zatrzymali 10 nastolatków. W Legnicy w ręce policji wpadła m.in. 16-latka, która miała przesyłać komunikatorem internetowym groźby związane z przemocą w szkole. Zatrzymana miała tłumaczyć swoje postępowanie głupim żartem, odpowie przed sądem rodzinnym. A dziś, mimo apeli policji, niektóre szkoły zostały jednak zamknięte. Zostawienie w domu dzieci to w tej sytuacji zły pomysł, mówi dyrektor warszawskiej szkoły podstawowej nr 103 Danuta Kozakiewicz.
2: Wywołaliśmy olbrzymią panikę i postępujemy niektórzy właśnie w taki sposób, jaki powoduje panika. Schować się, uciec i to może załatwić sprawę. My w tym momencie dzieci pozostawiamy same sobie. Dziecko potrzebuje pomocy, a nie odesłania do domu. Musimy być odporni, zdecydowani i mamy pokazać dziecku twarz osoby dorosłej, która wie, co robi.
1: Mazowieckie Kuratorium Oświaty zwołało dziś pilną naradę z dyrektorami wszystkich szkół z terenu województwa. Kampania przed drugą turą wyborów na prezydenta Krakowa dobiega końca. Najnowszy sondaż OGB dla LAW Kraków pokazuje, że przez te 2 tygodnie układ sił właściwie się nie zmienił. Łukasz Gibała ma prawie 60% poparcia, a Monika Piątkowska 40%. To niemal identyczny wynik jak w badaniu sprzed pierwszej tury i dlatego Piątkowska jeszcze na finiszu zabiega o debatę na rynku głównym.
3: Jak chce się zarządzać prawie milionowym miastem w Polsce. Trzeba mieć odwagę, żeby stanąć do debaty.
1: O północy rozpocznie się cisza wyborcza, a wybory w Krakowie już w niedzielę. Promy do Polski odwołane w Szwecji, to z powodu pogody i sztormu na Bałtyku. Szwedzki Instytut Meteorologiczny wydał ostrzeżenie dla południowej Szwecji, gdzie spodziewane są obfite opady deszczu, gdzieniegdzie śniegu, a także silny wiatr. Laureatką pokojowej Nagrody Nobla została Nawafen Nawipillay. Norweski komitet docenił południowoafrykańską prawniczkę za jej wysiłki na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Tomasz Rokowski.
4: Przewodniczący norweskiego komitetu Jürgen Vatne Fridnes, ogłaszając werdykt, zwrócił uwagę, że 85-letnia Nawipillay kieruje się niezachwianym kompasem moralnym. Urodziła się w czasach apartheidu w rodzinie pochodzenia tamilskiego, walczyła z głęboko zakorzenioną dyskryminacją. Była pierwszą kobietą, która w czasach segregacji rasowej otworzyła kancelarię prawną w prowincji Natal i pierwszą niebiałą kobietą zasiadającą w sądzie najwyższym RPA. Potem z wykluczeniem walczyła w procesach międzynarodowych.
1: Nawipillay pracowała w Międzynarodowym Trybunale Karnym do spraw Ruandy. Była też wysoką komisarz do spraw praw człowieka. Nobla dostała w 85 roku życia.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najwięcej słońca dziś na południowym zachodzie kraju, natomiast na pozostałym obszarze większe zachmurzenie, miejscami przelotne opady deszczu, a w górach początkowo opady deszczu ze śniegiem, a później nawet opady śniegu. Na termometrach od 11 do 15 stopni, na przeważającym obszarze kraju jeszcze chłodniej, na Podlasiu tam do 10 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Wyjedźmy na drogi Włocławka i sprawdźmy, gdzie w tym tygodniu spodziewać się utrudnień. Oczywiście ruch wahadłowy na moście, oczywiście nieprzejezdna ulica Tumska i skrzyżowania 3 Maja z Przedmiejską Piekarską, Zapieckiem czy Żabią. Ale znajdziemy też zwężenia, chociażby na Bechiego. Autobusy jadą objazdem, nie jeżdżą przez Łęcką i Bechiego. Oprócz tego na Chmielnej, Wiejskiej, Przyłubnej, Przydziewińskiej, na Żwirkiej, Wigury, Chemików, Bukowej, Rysiej czy Brzeskiej przy Wojska Polskiego.
6: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: polsku.
1: Ciągle zbyt posępną, mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

Słuchajcie, w najbliższą niedzielę zwiedzanie Włocławskiej Katedry, ale no nie takie zwykłe zwiedzanie, jak można sobie pójść, zobaczyć. Nie, dogłębne zwiedzanie z przewodnikiem Rafałem Zamerskim. To odbędzie się w niedzielę o 14:30 i będzie to okazja do zapoznania się z historią i architekturą tego zabytku. Warto przypomnieć, że Bazylika Katedralna we Włocławku znajduje się na liście pomników historii. Zwiedzanie Włocławskiej Katedry z przewodnikiem jest darmowe, ale obowiązują zapisy we Włocławskiej Informacji Turystycznej, czyli w budynku dworca przy Okrzei, bądź też telefonicznie.

0: Teraz ważna informacja dla pań w szczególności. Do Włocławka wracają bezpłatne badania mammograficzne i kolejna data to 23 dzień października. Wtedy przy hali mistrzów bezpłatne badania dla kobiet w wieku od 45 do 74 lat. Nie potrzeba skierowania, obowiązuje jednak wcześniejsza rejestracja telefoniczna. Szczegóły na stronie Włocławskiego Urzędu Miasta. Ta rejestracja to pod numerem 58 325 76 02. 23 października bezpłatne badania mammograficzne przy hali mistrzów i będę do tego momentu o tym dość sporo mówił, bo to jest ważna, a nawet arcyważna sprawa.
1: Po polsku.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: czas zajrzeć do naszego filmowo-muzycznego kalendarium. 9 dzień października to dość smutna data w polskiej kulturze, bo rocznica śmierci dwóch wybitnych postaci. W 2006 roku zmarł Marek Grechuta, a w 2016 Andrzej Wajda. Natomiast 9 dzień października to też rocznica urodzin jednego z najwybitniejszych muzyków w historii muzyki popularnej. Niestety też już nieżyjącego, zmarłego bardzo tragicznie. W 1940 roku, właśnie 9 października, urodził się John Lennon. Oczywiście muzyk, kompozytor, autor tekstów, wokalista, ale także aktywista społeczny, pisarz, aktor i założyciel Beatlesów. To przede wszystkim.
1: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM. Boli mnie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: 50 szkół odwołało dziś lekcje, informuje Ministerstwo Edukacji. A w całym kraju zatrzymywani są nastolatkowie za groźby w internecie. GUS policzył polskie jajka. W zeszłym roku padł rekord. Agnieszka Trojanowska-Bis. 50 szkół odwołało dzisiejsze zajęcia, przekazał resort edukacji. Najwięcej placówek, zdecydowana większość, znajduje się w województwie mazowieckim. To 45 szkół. Poza tym uczniowie mają dziś wolne także w 3 szkołach z województwa świętokrzyskiego i po jednej szkole w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim. To stan na godzinę 12, a właśnie teraz w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczyna się konferencja prasowa podsumowująca działania policji w związku z wydarzeniami w placówkach oświatowych. Chodzi o 2 ataki w ostatnich 2 dniach. A jak donosi policja, dotąd zatrzymano na Mazowszu 11 nastolatków, którzy publikowali w mediach społecznościowych filmy z groźbami, a także mieli przy sobie lub chcieli przynieść do szkoły nóż. 2 zatrzymanych zgłosiło się samych. Policjanci z warmińsko-mazurskiego odbierają od rana dziesiątki sygnałów o zagrożeniach atakami w szkołach. Wszystkie są sprawdzane. Autorzy fałszywych alarmów muszą liczyć się z konsekwencjami. Do tej pory w województwie warmińsko-mazurskim policja zatrzymała 3 uczniów w Szczytnie, Ełku i Bartoszycach. Wszyscy w internecie grozili przeprowadzeniem ataków. Najmłodszy z uczniów ma tam 11 lat i przyniósł do szkoły atrapę noża. W Wielkopolsce 5 nastolatków zostało zatrzymanych w związku z groźbami publikowanymi w sieci. To uczniowie z Poznania, Konina, Międzychodu i Wrześni w wieku od 14 do 16 lat. Na nagraniach byli zamaskowani z nożami i maczetami. Podobne doniesienia płyną z wielu regionów Polski. Funkcjonariusze są dziś także w pobliżu szkół, a na rolę edukacji społeczeństwa zwraca uwagę szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: I w tych dniach szczególnie mocno powinniśmy mówić o tym, jak konieczna jest edukacja. Jak konieczna jest edukacja, jeżeli chodzi o kwestię tego, jak reagować na zagrożenia, jak w sposób właściwy diagnozować te zagrożenia, jak w sposób właściwy potrafić te zagrożenia dostrzegać, zgłaszać.
1: Przypomnę, policja niebawem ma podsumować dzisiejsze działania. W weekend wzrosną ceny maksymalne wszystkich paliw. Według opublikowanego właśnie najnowszego obwieszczenia ministra energii, w weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,97 zł, benzyny 98 7,85, a oleju napędowego 8,06 zł. Następne obwieszczenie ministra energii w ramach trzeciego pakietu CPN zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek. Dziś drugi piątek października, co oznacza w kalendarzu dość nietypowe święto, bo dziś dzień jajka. I z tej okazji Główny Urząd Statystyczny policzył polskie jajka. Okazuje się, że w ubiegłym roku padły rekordy. W Polsce wyprodukowano 14 miliardów 400 milionów jaj, a to więcej o 100 milionów niż rok wcześniej. Jemy też rekordowo dużo jajek, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
3: Policzyliśmy, że średnio na głowę jednego mieszkańca Polski przypadło 218 zjedzonych jajek. Przeciętnie właśnie 218, o 17 więcej niż rok wcześniej.
1: Poprzedni rekord spożycia jest sprzed 20 lat. Wtedy było 215 jajek na Polaka.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najwięcej słońca dziś na południowym zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze więcej chmur i przelotne opady deszczu. Na termometrach dziś przeważnie od 11 do 15 stopni. Chłodniej na Podlasiu do 10 stopni, a w obszarach podgórskich do maksymalnie 8.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Jesteśmy po 14. Wyjedźmy na drogi Włocławka, gdzie spodziewać się spowolnień. Oczywiście w okolicach Mostu Stalowego i od Brzeskiej i od Wyszyńskiego, ale po drugiej stronie na Liptowskiej też staniemy. Korkuje się dojazd do ronda na ulicy Płockiej. Duży ruch także na skrzyżowaniu u zbiegu Alei Kazimierza Wielkiego i Alei Królowej Jadwigi. Czy dalej jadąc Królowej Jadwigi w stronę Kruszyńskiej przy rondzie też zaczyna robić się tłoczna.
5: Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

dzisiaj jest Dzień Pisania Listów. Mówiłem o tym, no święto śmiało można powiedzieć, że wymierające. Kto obecnie poza elektrownią listy pisze? Dzieci. Do świętego Mikołaja, chociaż ja dzieckiem nie jestem, a nadal piszę. No i moi drodzy, no prawie połowa października to najwyższy czas się za to zabierać. Znając naszą pocztę, to może pod koniec grudnia dojdzie.

0: Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Serwis Kujawsko-Pomorski. Audycja finansowana ze środków budżetowych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego odwiedził Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku. Został oprowadzony po budowanym pięciokondygnacyjnym budynku głównym nazywanym sercem szpitala. Obecnie wykonano 67% wszystkich prac. Mówi Piotr Sałbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Szpitalem we Włocławku interesuje się jako przewodniczący zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, no i organu założycielskiego i też tego, który realizuje wiele inwestycji w obszarze służby zdrowia, no i finansuje przede wszystkim. Bo ta inwestycja jest finansowana z różnych źródeł, ale również budżetu województwa, kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, środków unijnych. No więc pilnujemy, czy te środki są dobrze, zgodnie z celem wydatkowane i dlatego się tutaj spotykamy.
1: Szpital będzie placówką nowej generacji. Pomieści izbę przyjęć i szpitalny oddział ratunkowy. Główny blok operacyjny z 7 salami operacyjnymi, blok porodowy, oddział intensywnej terapii, oddziały łóżkowe, pracownię endoskopową oraz szpitalną aptekę i sterylizatornię. Dyrektor szpitala uczestniczył w oprowadzeniu Piotra Całbeckiego po budowanym obiekcie. Mówi Dariusz Szczepański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.
3: Tak wygląda sala pacjenta. 3 łóżkowe, jak Państwo widzicie, podejścia do gazów medycznych, podejścia elektryczne, standard, powierzchnia, bardzo, bardzo odpowiadająca udzielaniu świadczeń, tak żeby można było do pacjenta podejść z 4 stron, nie tylko z 3. Proszę zauważyć, jak już są łazienki wyposażone, bo tam już następuje biały montaż, a więc ten postęp jest rzeczywiście na etapie takim około 70%.
1: Na dachu obiektu znajduje się lądowisko dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Zgodnie z planem budynek zostanie oddany pod koniec czerwca 2027 roku. Koszt inwestycji to około 500 000 000 zł. Centrum Boniewa zmienia się nie do poznania. Oficjalnie oddano do użytku kilka ważnych inwestycji, które w ostatnim czasie powstały w samym centrum miejscowości. Przecięto wstęgi m.in. przy nowym klubie dziecięcym i bibliotece gminnej. Nowy budynek powstał w miejscu starego urzędu gminy. Mówi Marek Klimkiewicz, wójt gminy Boniewo.
4: 13 naszych najukochańszych, najmłodszych mieszkańców tutaj w tym obiekcie na dole. Tak jak mówiłem, obiekt wielofunkcyjny, czyli na dole jest klubik dziecięcy Boniewiaczki. U góry jest gminna biblioteka publiczna w naszej gminie. I tutaj, szanowni Państwo, udało nam się ten obiekt zrealizować za w sumie dość duże środki, bo to łącznie to było ponad 5,5 miliona złotych. I w tamtym roku to zadanie w dużej części zrealizowaliśmy. A dlaczego otwarcie? No bo trwały jeszcze odbiory. Chcieliśmy, żeby ten obiekt był w ruchu, żeby tu wszystko już się działo i takie to nasze marzenie się spełniło.
1: To nie jedyna zmiana w tej części Boniewa. Gruntowną przebudowę przeszła również remiza ochotniczej Straży Pożarnej. Budynek został zmodernizowany i dostosowany do potrzeb druhów. W uroczystym otwarciu inwestycji uczestniczyli również parlamentarzyści z regionu. Podkreślali znaczenie takich przedsięwzięć dla mieszkańców i lokalnej społeczności. O zmianach zachodzących w Boniewie mówiła także Aneta Jędrzejewska. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego zwracała uwagę na to, że gmina od lat realizuje kolejne inwestycje, korzystając również ze środków zewnętrznych. Mówi Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
5: Bo myślę, że jestem pewna, że dzisiaj najbardziej uśmiechniętą gminą, nie tylko w województwie, ale w całym kraju, jest gmina Boniewa, bo te inwestycje, które przekazujemy, przekazujecie, klub dziecięcy, biblioteka, droga powiatowa, ten piękny obiekt ochotniczej straży pożarnej, ale również inwestycje związane z wodą, bo przecież zmodernizowany SUV, studnie głębinowe, to wszystko dla mieszkańców i panie wójcie, wielkie gratulacje.
1: Przy okazji budowy budynków zadbano również o drogę prowadzącą w ich sąsiedztwie. Droga powiatowa została przebudowana. Po zmianach jest to już trakt dwukierunkowy, podczas gdy wcześniej obowiązywał tam ruch w jednym kierunku. Mówi Roman Gołębiewski, starosta włocławski.
6: Chciałbym pogratulować panu wójtowi, mieszkańcom tych pięknych inwestycji, przyłączyć się do tych słów, które wypowiedzieli moi przedmówcy. Ja w wielu środowiskach mówię i nie z kurtuazji, nie dlatego, że dzisiaj jesteśmy w Boniewie, że samorząd gminy jest przykładem tego, jak powinny rozwijać się nasze samorządy. Ja byłem tutaj ponad 20 lat temu i ta różnica, pani marszałek, jeszcze bardziej zauważalna. Cieszę się, że zdążyliśmy z naszą inwestycją na ten dzień. Tutaj pozwólcie, że podziękuję panu dyrektorowi, pracownikom powiatowego zarządu dróg. Jest wykonawca, firma z naszego powiatu, WPRD z Nowej Wsi, pan projektant, inspektor nadzoru. Myślę, że to także ważny element zagospodarowania tej miejscowości. Pokazuje naszą dobrą współpracę. Czujemy się tutaj dobrze, jesteście zawsze gościnni.
1: Inwestycje mają służyć mieszkańcom i poprawić funkcjonowanie tej części miejscowości. Wyjątkowi ludzie, ważne projekty i osiągnięcia, które mają znaczenie dla całego regionu. W Toruniu po raz 26 wręczono nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród wyróżnionych nie zabrakło przedstawicieli Wrocławka. Miasto doceniono za projekt skierowany do mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym. Mówi Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Wrocławka.
7: W kategorii projekty unijne zdobyliśmy też wyróżnienie za projekt bardzo ważny. Projekt Pokonaj Kryzys. To jest projekt społeczny, realizowany ze środków unijnych, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Wrocławku. Projekt adresowany do osób zagrożonych kryzysem bezdomności. Wsparcie bardzo szerokie i myślę, że to jest też taki dowód, to wyróżnienie jest dowód na to, że jako samorząd sięgamy po środki unijne, również nie tylko w zakresie inwestycji, one są bardzo ważne, ale też te nasze działania w tym kierunku są wielokierunkowe, dlatego wieloaspektowe, bo z jednej strony inwestycje, posięgamy pieniądze po to, żeby jakby ten Włosowek był piękniejszy, ale też żeby był szczęśliwszy i zdrowszy.
1: To jednak nie jedyny włosławski akcent gali. Wśród wyróżnionych znalazły się także osoby i firmy z miasta. Renex Electronics Education Center doceniono za specjalistyczne szkolenia i egzaminy z montażu elektroniki wykorzystywanej w zastosowaniach kosmicznych. W kategorii edukacja wyróżniono nauczyciela Macieja Rakowskiego za działania na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych i wykorzystywania nowych technologii w edukacji. Jest też akcent związany z kujawskim mleczarstwem. Jadwiga Gapińska, zastępca prezesa Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej we Wrocławku, została wyróżniona za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju mleczarstwa na Kujawach. Mówi Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
8: Z nami dziś świat nauki, nauczycieli, edukatorów, wychowawców. Są ludzie, którzy na co dzień pomagają drugiemu człowiekowi pomagać, kiedy ten jest w niedostatku, potrzebuje wsparcia. Robią to charytatywnie, często anonimowo. Są wśród nas politycy, są wśród nas społecznicy, ale są i wśród nas przedsiębiorcy, rolnicy, ludzie, którzy na co dzień swoją ciężką pracą, pomysłowością wykuwają nie tylko dobrobyt dla siebie, gwarantując sobie dobre życie, satysfakcję z tego, co robią, ale dzielą się z nami, z wszystkimi swoimi osiągnięciami.
1: Wyróżnienie specjalne otrzymała Akademia Muzyczna Bydgoszczy za nowy kampus uczelni. Pomysł na własny biznes można już dziś zamienić w konkursową pracę. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z regionu do udziału w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz. Mówi Marek Wojtkowski, członek zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
9: Projekt, który chciałbym też zapromować i przy okazji też zaprosić do uczestnictwa, dotyczy przede wszystkim ludzi młodych. Dzieci i młodzieży, projekt Junior Biz adresowany dla uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół ponadpodstawowych dla dorosłych w trzech kategoriach, czyli klasy 1, 3, 4, 8 i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Jest to, można powiedzieć, projekt taki troszeczkę biznesowy, ponieważ szukamy też pomysłów na biznes w wykonaniu właśnie młodych ludzi, którzy będą przygotowywać zarówno biznesplany, jak i projekty o charakterze biznesowym.
1: Na najmłodszych czeka zadanie plastyczne. Starsi uczniowie podstawówek przygotują film reklamowy lub rolkę, a młodzież ze szkół ponadpodstawowych biznesplan. Pracę można tworzyć indywidualnie, a w dwóch starszych kategoriach, także w zespołach do 3 osób. Na laureatów czekają nagrody. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 listopada. Serwis kujawsko-pomorski. A młodzież ze szkół ponadpodstawowych biznesplan. Pracę można tworzyć indywidualnie, a w dwóch starszych kategoriach, także w zespołach do 3 osób. Na laureatów czekają nagrody. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 listopada. Serwis kujawsko-pomorski. Audycja finansowana ze środków budżetowych samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
0: To jest temat na 101 i 4 FM. Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

Zaglądamy teraz za naszą zachodnią granicę do Niemiec, bo w naszym kraju prohibicja na kupno alkoholu po którejś godzinie, no w wielu miastach jest już standardem oczywiście, ale uwaga, w Monachium wprowadzono prohibicję na zakup chipsów. Konkretnie to w dzielnicy uniwersyteckiej po 20 chipsów kupić nie będzie można. Dlaczego? Bo studenci śmiecą. Takie jest wytłumaczenie. Tu nawet nie chodzi o zdrowie, tylko właśnie o to, że śmiecą. Ciekawe, czy teraz pojawią się dilerzy nielegalnych chipsów. Będą stać gdzieś w ciemnych uliczkach i ej, mały, paprykowe mam. Dobra cena, ostatnia paczka. Takie fromage albo bekonowe to już pewnie tylko spod lady i za odpowiednią dopłatą.

0: w karierze pokonał Nowaka Dżokowicza. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zarzuty usłyszał 17-latek, który prawdopodobnie jest autorem groźb atakiem w liceum w Przasnyszu. Chłopak miał wygenerować film z groźbami i użyć do tego sztucznej inteligencji. Uczeń dostał dozór policji. Policja mówi krótko, nie ma zgody na groźby karalne rozsiewane w internecie czy na żarty, które mogą wywołać panikę. W całym kraju doszło do zatrzymania wielu uczniów w związku z groźbami lub komentarzami w internecie. W Tomaszowie na Lubelszczyźnie zatrzymano 13-latka, który straszył, że przyniesie nóż, a 15-latka z Chełma za to, że rozsiewał niebezpieczne fake newsy. Były też zatrzymania w Lublinie, mówi komendant policji Adam Beczek.
1: Chciałbym przestrzec rodziców, żeby zwracali uwagę, co dzieci piszą w internecie, dzieciaków, żeby zwracali uwagę na to, jakie treści zamieszczają na swoich komunikatorach, ponieważ to może rodzić pewne konsekwencje. No notabene dzisiaj zatrzymaliśmy 2 osoby, które w internecie zamieszczały wpisy, które wyczerpywały znamiona przestępstwa. Kierowania gruźb karalnych, ewentualnie pochwalania popełnienia czy namowy do popełnienia przestępstwa.
0: Młodzież często nie zdaje sobie konsekwencji z powagi swoich wpisów, dodaje policja. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen pogratulowała południowoafrykańskiej prawniczce i obrończyni praw człowieka Nawafenem Navi Pillay zdobycia pokojowej Nagrody Nobla. Gratulacje złożył jej również przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Norweski Komitet Noblowski ogłosił dziś, że 85-letnia Pillay została uhonorowana za działalność na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Pillay walczyła z apartheidem w RPA, następnie była sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Ruandy oraz wysoką komisarz ONZ do spraw praw człowieka. Rozpoczyna się sezon grzewczy, a wraz z nim rośnie ryzyko pożarów sadzy. Mariusz Czepelski ze Straży Pożarnej ostrzega.
2: To samo zjawisko zapalenia się sadzy w kominie niesie za sobą poważne ryzyko tego, że ogień może wydostać się poza przewód dymowy, szczególnie z tego powodu, że ta czysta sadza, jak się pali, to tam temperatura potrafi przekroczyć 1000 stopni. Komin może pęknąć, no i ten ogień może przedostać się na elementy drewniane poszycia dachu czy konstrukcji ogólnie poddasza.
0: Dlatego tak ważne jest regularne czyszczenie kominów. Hubert Hurkacz rozegrał mecz życia i po raz pierwszy w karierze pokonał Nowaka Dżokowicza. Polak był lepszy od legendy tenisa w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju. Mecz śledził Przemysław Pozowski.
3: 7 lat zajęło Hubertowi Hurkaczowi, żeby w końcu pokonać Nowaka Dżokowicza. 6-4, 6-3, taki był wynik meczu drugiej rundy turnieju w Szanghaju. W tym pierwszym secie wystarczyło jedno przełamanie pod sam koniec pierwszego seta, no a w drugim Hurkacz wciąż grał bardzo pewnie, bardzo dobrze serwował, no i co najważniejsze, wygrał pierwszy z 9 meczów z Nowakiem Dżokowiczem, bo pozostałe 8 to były zwycięstwa Serba. Teraz Hurkacz czeka na rywala w trzeciej rundzie, a będzie nim albo Chińczyk Zhu, albo znany Włoch Lorenzo Musetti.
0: A to historyczny mecz nie tylko dla Huberta Hurkacza, ale także dla całego polskiego tenisa, bo na 15 spotkań polskich tenisistów z Dżokowiczem jest to pierwsze zwycięstwo Polaka.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101,4 FM.
0: Dziś przeważnie od 11 do 15 stopni, chłodniej na Podlasiu do 10, a w obszarach podgórskich do 8 stopni. Najwięcej słońca na południowym zachodzie, na pozostałym obszarze trochę więcej chmur i przelotne opady deszczu, a w Karpatach opady deszczu ze śniegiem i śniegu.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Jesteśmy po 15, cały czas trwają popołudniowe godziny szczytu. Widać to na drogach Włocławka, zwłaszcza oczywiście w okolicach Mostu Stalowego. Tutaj no cały czas cierpliwość kierowców jest sprawdzana. Zwolnimy też na Kilińskiego w stronę Placu Wolności, na dojeździe do ronda u zbiegu Witosa, Okrężnej i Chopina, także na skrzyżowaniu Wienieckiej, Toruńskiej i Wyszyńskiego.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: 17-latek z zarzutami za wygenerowanie filmu z groźbami. Pokojowy Nobel przyznany. Do 85-letniej prawniczki płyną gratulacje. Hubert Hurkacz po raz pierwszy.

Kochani, słuchajcie, ile można wytrzymać pod wodą? Okazuje się, że bite są rekordy. Poważnie, są zawody w tym, ile kto wytrzyma bez powietrza. No i pan z Chorwacji, pan Witomir Maricic, wytrzymał 29 minut i 3 sekundy. Nieźle, nie? Przeciętny człowiek to tam od 30 do 90 sekund. To tutaj prawie pół godziny. To żadna publiczna toaleta nie jest mu straszna.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Filmowe podróże z Orlenem, czyli czas na kolejne spotkanie z kinem. Oraz zatrzymano dwóch mężczyzn w związku z tragicznym finałem. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Po wrześniowych filmowych podróżach z Orlenem czas na kolejne spotkanie z kinem. Tym razem widzowie we Włocławku wybiorą się w podróż śladami jednego z najbardziej znanych włoskich intelektualistów, Umberta Eco. We wtorek 13 października w Teatrze Impresaryjnym pokazany zostanie dokument Umberto Eco i Biblioteka Świata. W reżyserii Davida Ferrario, mówi Izabela Trojanowska, dyskusyjny klub filmowy Ósemka.
2: Po niezwykle poruszających wrześniowych filmowych podróżach z Orlenem w październiku nie zwalniamy tempa i zapraszamy na film, tym razem razem w zupełnie innym kierunku podążymy nad ocean słów. We wtorek 13 października w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku otworzymy drzwi, do których klucz mieli dotychczas tylko nieliczni. Będzie to film Umberto Eco i Biblioteka Świata w reżyserii Davida Ferrario.
1: Film pozwala zajrzeć do prywatnego świata pisarza, filozofa i bibliofila, autora m.in. słynnego imienia Róży. Eco przez całe życie gromadził książki, a jego prywatna biblioteka w Mediolanie liczyła ponad 50 tysięcy woluminu. Reżyser dokumentu, który prywatnie przyjaźnił się z pisarzem, otrzymał dostęp do jego imponującego księgozbioru oraz rodzinnych archiwów. Dzięki temu powstała opowieść nie tylko o książkach, ale też o pamięci, wiedzy i o tym, co literatura mówi o człowieku. Włocławski pokaz rozpocznie się o godzinie 18. Wstęp jest bezpłatny, a wydarzenie zostało sfinansowane w ramach grantu Fundacji Orlen. W połowie września mundurowi prowadzili poszukiwania mieszkańca gminy Dobrzyń nad Wisłą. Ich finał okazał się tragiczny. Ciało 22-latka odnaleziono w piątek 25 września na odludnym terenie w wąwozie w Stróżewie. Z ustaleń prokuratury wynika, że przed śmiercią mężczyzna padł ofiarą brutalnego znęcania się. Dotychczas zatrzymano dwóch mężczyzn. Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej we Włocławku.
3: W związku ze zdarzeniem, do którego doszło 25 września bieżącego roku, zostało zatrzymanych dwóch mężczyzn. Za trzecim trwają poszukiwania. Mężczyznom tym postawiono zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci w związku też ze znęcaniem się nad osobą nieporadną ze względu na uzależnienie. Mężczyźni ci nad pokrzywdzonym się znęcali w ten sposób, że bili go, wyzywali, poniżali, następnie wywieźli go w miejsce odosobnione, narażając na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz dzikich zwierząt, w następstwie czego spowodowali nieumyślne spowodowanie śmierci.
1: Zatrzymani mężczyźni mają 19 i 20 lat. Zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze.
3: Wobec dwóch podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Trwają poszukiwania za trzecim mężczyzną, który, mam nadzieję, niezwłocznie zostanie zatrzymany i doprowadzony celem wykonania w prokuraturze czynności procesowych.
1: Śledztwo prowadzone jest w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Za ten czyn grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
0: To jest Puls Włocławka. Południe po polsku na 101,4 FM.

0: polsku.
1: Wróćmy jeszcze do dzisiejszego święta. Jest, uwaga, święto pisania listów oraz Dzień Znaczka Pocztowego. No, listów już za bardzo nie piszemy, nie? Nie licząc pocztówek, bo to piękna tradycja. Ale listy, kiedy ostatnio pisałaś albo pisałeś list? Pewnie bardzo dawno temu. Ja też, chociaż nie. W zeszłym roku jeden napisałem, naprawdę, poważnie. Bardzo emocjonalny, bardzo smutny. Płakałem wręcz nad tym listem. To się czynny żal dla skarbówki nazywa.

0: Włocławek po polsku na 101,4 FM.
1: Pierwsza jesień bez depresji, rdzawe liście znowu wirują z mur, Ademi i Netflix i tak poczekam.
0: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Szef MSWiA uspokaja rodziców i uczniów, nie było żadnego challenge'u. NFZ sprawdza raporty z podsumowaniem czasu pracy lekarzy. Iga Świątek odpadła z turnieju, Hubert Hurkacz przechodzi dalej po wygranej z legendą tenisa. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie ma potwierdzenia, że dwa ataki w szkołach z ostatnich dwóch dni były ze sobą powiązane. Taką informację przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, odnosząc się do aktów agresji w szkołach w Ostrołęce i Podwyżkowem, a także do udaremnionego ataku w sierpcu. Dziś w całym kraju skontrolowano 15 tysięcy placówek. W akcję zaangażowanych było 24 tysiące policjantów. Zatrzymano 19 osób. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapewnił, że nie potwierdziły się zapowiedzi przekazywane od wczoraj w internecie.
2: Na dzień dzisiejszy, po przeanalizowaniu wszelkich nośników elektronicznych, które zostały zabezpieczone w ramach tej akcji, nie potwierdzają się żadne informacje na temat wyzwania, challenge'u, czy jakkolwiek nazywane jest to w sieci.
1: Służby podjęły dziś także działania na szeroką skalę po atakach nożowników w szkołach w Ostrołęce i koło Wyszkowa, gdzie wskutek obrażeń zginęła woźna placówki. Jak dodał szef MSWiA, policja będzie kontynuowała działania do końca wyjaśnienia wszystkich wątpliwości w tej sprawie. Szpitale pod lupą Narodowego Funduszu Zdrowia. Kontrolerzy sprawdzają, jak placówki medyczne wywiązują się z obowiązku szczegółowego raportowania czasu pracy lekarzy. Pierwsze weryfikacje w systemie będą w listopadzie, za czas pracy w październiku, wyjaśnia dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy Agnieszka Rogalska.
3: W tej chwili intensywnie nad tym pracujemy, żeby dopracować te nasze systemy. No, trudnością jest to, że mimo już tego rozporządzenia, które narzuciło ten obowiązek, na razie dalej nie znamy jeszcze formatu raportowania tych danych, więc troszeczkę na razie na ślepo się do tego przygotowujemy.
1: Systemy komputerowe NFZ i AOT, MIT będą automatycznie porównywały grafiki ze wszystkich szpitali i mają alarmować, jeśli wykażą, że lekarz ma wpisany dyżur w dwóch placówkach w tym samym czasie. Delegacja Ukrainy przybyła właśnie do Miami na rozmowy z USA o propozycji pokojowej. Na Florydzie są też przedstawiciele innych krajów europejskich. Negocjacje mają trwać dwa dni. Z przedstawicielami Ukrainy mają spotkać się specjalni wysłannicy Białego Domu Steve Witkoff i Jared Kushner. Przybyła właśnie do Miami na rozmowy z USA o propozycji pokojowej. Na Florydzie są też przedstawiciele innych krajów europejskich. Negocjacje mają trwać dwa dni. Z przedstawicielami Ukrainy mają spotkać się specjalni wysłannicy Białego Domu Steve Witkoff i Jared Kushner. Tematem rozmów ma być nowa wspólna propozycja, która obejmuje wszystkie aspekty konfliktu i ma na celu zakończenie wojny Rosji z Ukrainą, przekazała ukraińska redakcja Głosu Ameryki, powołując się na wysokiego rangu przedstawiciela administracji Donalda Trumpa. Iga Świątek przegrała z belgijską tenisistką Elis Mertens 6-7, 3-6 w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Pekinie. Swój sukces świętuje natomiast Hubert Hurkacz, który jako pierwszy Polak w historii wygrał mecz z Nowakiem Dżokowiczem. Polak w wywiadzie na korcie transmitowanym przez Polsat Sport Premium nie krył zadowolenia.
4: Na pewno niesamowity rezultat dla mnie. Bardzo się cieszę ze zwycięstwa nad Nowakiem, mojego pierwszego. W sumie gramy już przeciwko sobie od 7 lat i nie miałem szczęścia dotychczas, więc też Nowak to jest niesamowity zawodnik, tyle co wygrał w swojej karierze. Nikt inny tego nie osiągnął, więc pokonanie jego jest to coś wyjątkowego, więc tym bardziej się cieszę z tego.
1: Polak spotkał się z Serbem w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najsłoneczniej i najpogodniej dziś na południowym zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze może się chmurzyć i może przelotnie padać deszcz. W Karpatach możliwy dziś nawet opady deszczu ze śniegiem i śniegu. A na termometrach przeważnie od 11 do 15 stopni, chłodniej na Podlasiu do 10, a w obszarach podgórskich do 8.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Jesteśmy po 16 w naszym regionie. Weekend, no, pogodowo ma być jesienny, ale to nie polska złota jesień. Jest jednak pozytyw tego, że ma być deszczowo. O tym sobie porozmawiamy za moment. W tej godzinie nie zabraknie też informacji z Włocławka i regionu.

Jesienna pogoda, ale to dobrze, to dobrze. Zawsze szukajmy pozytywów, kochani, zawsze szukajmy pozytywów. Jesienna pogoda, deszczowo nawet, to oczywiście zbliżający się kolejny wysyp grzybów w lasach naszego regionu. I po co chodzi się na grzyby? Po to, żeby zbierać grzyby, tak? Ale nie po to, żeby zebrać grzyby, nie, nie, nie. Prawdziwy grzybiarz chodzi po to, żeby nikt inny nie zebrał.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Włocławskie Muzeum Etnograficzne kończy 40 lat. Oraz co dalej z falami ataków w szkołach. Patryk Jaremierski, Ból Włocławka, zapraszam. Jak ten czas szybko leci. Włocławskie Muzeum Etnograficzne kończy 40 lat. Mieszkańcy naszego regionu oraz turyści mogą podziwiać w nim ekspozycje poświęcone dawnemu rzemiosłu, sztuce ludowej, rolnictwu, strojom ludowym oraz przedmiotom codziennego użytku. Z okazji okrągłego jubileuszu pracownicy przygotowali specjalną wystawę. Mówi Michał Kwiatkowski, kierownik Muzeum Etnograficznego.
2: Wyjątkowy jubileusz, również wyjątkowa wystawa. Wystawa nietypowa jak na wystawy muzealne, dlatego że zazwyczaj pokazujemy zabytki ułożone według pewnego klucza, zazwyczaj tematycznego. Natomiast wystawa jubileuszowa to takie wyjątkowe okoliczności, kiedy myślę, że możemy sobie pozwolić na więcej, więc pokazać nie tylko obiekty, ale też pracę muzealną, więc wystawa przebiega w jakby dwóch takich torach, czyli pierwsza to jest historia Muzeum Etnograficznego jako oddziału Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
1: Druga to bardziej klasyczna forma wystawiennicza, oparta na prezentacji obiektów. Są one jednak ułożone w sposób nieszablonowy. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających od niedzieli 11 października i będzie można ją oglądać do 28 lutego przyszłego roku. Ekspozycję będzie można obejrzeć w gmachu Muzeum Etnograficznego przy ulicy Bulwary Marszałka Józefa Piłsudskiego 6. Ostatnie dni w Polsce przyniosły brutalne ataki z użyciem noża w szkołach. W środę w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-letni napastnik zaatakował nożem 9 osób. Miał przy sobie także ładunek wybuchowy własnej roboty. Następnego dnia pod Wyszkowem 15-letni absolwent szkoły podstawowej wszedł do placówki z ostrym narzędziem i ranił 3 osoby. Zginęła 37-letnia woźna. W mediach społecznościowych pojawiły się anonimowe nagrania zapowiadające krwawy piątek, czyli falę ataków w szkołach. Nie pozostało to bez reakcji władz centralnych i samorządowych. W nocy z czwartku na piątek we Włocławku zwołano sztab kryzysowy, mówi Jakub Steinwald, Urząd Miasta Włocławek.
3: Prezydent Włocławka, pan Krzysztof Kukucki, zwołał właśnie takie posiedzenie z udziałem wszystkich służb porządkowych w naszym mieście. Również byli obecni pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. I na tym spotkaniu ustalono, że w dniu dzisiejszym wzmożone zostaną patrole zarówno policji, jak i straży miejskiej w okolicach szkół. Patrolowali ulice zarówno policjanci, jak i strażnicy miejscy w mundurach oraz bez umundurowania. Zarówno były to patrole piesze, jak i zmotoryzowane. Co prawda frekwencja w szkole na godzinę 8 w dniu dzisiejszym była bardzo niska. Ta frekwencja wynosiła 14% dla ogółu wszystkich szkół we Włocławku. W związku z tym wszystkie dzieci, które potrzebowały wsparcia, potrzebowały rozmowy, miały do dyspozycji zarówno nauczycieli, jak i z wybranych specjalistów, którzy znajdowali się w szkole.
1: Przed nami weekend, jednak za dwa dni uczniowie powinni wrócić do szkół. Zasady bezpieczeństwa i procedury postępowania omówiono z dyrektorami placówek oświatowych. Na ten moment ratusz nie zakłada scenariusza, w którym szkoły miałyby zostać zamknięte.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. Po polsku na 101,4 FM.

0: jest nas coraz mniej. Nas, Polaków, jest coraz mniej niestety. I to rekord, jeśli chodzi o Unię Europejską. Drugi rok z rzędu jesteśmy na niechlubnym szczycie listy najszybciej wyludniających się państw w Unii Europejskiej. W porównaniu do tego, co było 12 miesięcy temu, jest nas mniej o 123 tysiące osób. 123 tysiące. Dokładnie to Polaków jest 36 497 tysięcy i 495 osób. Znaczy się teraz to pewnie mniej, bo te dane opublikowane zostały wczoraj. Ja tu tylko tak się zastanawiam. Niby jest nas coraz mniej, a mieszkań coraz bardziej brakuje.
1: WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: 3 miesiące w schronisku dla nieletnich spędzi młody zabójca z Podwyżkowa. Zamknięte szkoły i zmiany procedur. Służby podsumowują trudny dzień. Dwie niespodzianki na kortach w Chinach. Iga Świątek odpadła. Hubert Hurkacz wygrał i to z kim? Agnieszka Trojanowska-Bis. Do schroniska dla nieletnich trafi 15-letni nożownik z Podwyżkowa, który wczoraj w szkole zabił woźną. Sąd skierował go do placówki na 3 miesiące na czas postępowania. Z kolei 19-letni uczeń, który w środę ranił 9 osób w Ostrołęce, ma jeszcze dziś usłyszeć zarzuty. Służby nie mają żadnych dowodów na to, że te dwa ataki były ze sobą powiązane, co przekazał dziś szef MSWiA Marcin Kierwiński, dodając, że akcja policji będzie kontynuowana do pełnego uspokojenia sytuacji. A mimo to w całej Polsce zamknięto dziś 59 szkół, poinformowała szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej. Barbara Nowacka zapowiedziała jednocześnie więcej treningów w szkołach dotyczących różnych sytuacji kryzysowych. Zamknięte szkoły dotyczyły głównie Mazowsza. Tu zajęcia odwołano w blisko 50 placówkach. To konsekwencje ostatnich 2 ataków nastoletnich nożowników oraz groźb, jakie pojawiły się w internecie. Z dyrektorami wszystkich mazowieckich szkół spotkała się dziś zdalnie kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska i przekazała nowe rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa.
2: Prosiłam również dyrektorów szkół o weryfikację kanałów łączności alarmowej, sposobów komunikowania się z odpowiednimi służbami i instytucjami.
1: Każda szkoła ma powtórzyć wszystkie procedury na wypadek ewentualnego wtargnięcia napastnika, a numery telefonów alarmowych powinny być umieszczone w każdej z sal. Sejm przyjął przepisy zaostrzające sprzedaż alkoholu i jego reklamę. Teraz przepisami zajmie się Senat, a jak wynika z badań, Polacy niezależnie od preferencji politycznych chcą zmian w zakresie sprzedaży i marketingu produktów alkoholowych, mówi Wojciech Szumiło z Fundacji Grow Space przeprowadzającej sondaż.
3: Wyborcy Koalicji Obywatelskiej to jest ponad 88%, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości 85%, Polska 2050 to jest prawie 80%, tak, ale możemy nawet zaskakujące jest, że wyborcy Konfederacji, Korony Polskiej, to jest pomiędzy 50 a 60%, którzy chcą przyjęcia tej ustawy, a zaskoczeniem jest dla nas PSL, gdzie to jest 100% wyborców.
1: Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą ogólnopolski zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6 rano, z wyjątkiem m.in. restauracji, barów i lotnisk. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Wcześniej o losie przepisów zdecyduje jeszcze prezydent. Hubert Hurkacz wygrał niespodziewanie. O zaskakującej przegranej mówić może z kolei Iga Świątek. W Azji polscy tenisiści rozegrali 2 bardzo zacięte mecze i obydwa skończyły się niespodziankami, o czym Przemysław Pozowski.
4: Hubert Hurkacz po raz pierwszy w karierze pokonał Nowaka Dżokowicza. To stało się w 2. rundzie turnieju tenisowego w Szanghaju, a czekał na to, co swoje. Zresztą posłuchajmy, co powiedział w wywiadzie na korcie transmitowanym przez Polsat Sport Premium.
5: Pokonanie jego jest to coś wyjątkowego, więc tym bardziej się cieszę z tego.
4: Tyle Hubert Hurkacz. No a w środę Hubiego nie poszła niestety Iga Świątek, która odpadła w ćwierćfinale turnieju w Pekinie. Przegrała z Belgijką Elise Mertens 6-7, 3-6.
1: Wracając do zwycięstwa Huberta Hurkacza, został on pierwszym polskim tenisistą, który pokonał w meczu Serba Nowaka Dżokowicza.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Od 11 do 15 stopni dziś na termometrach, chłodniej na Podlasiu do 10, a na obszarach podgórskich dziś zaledwie maksymalnie 8 stopni. Najwięcej słońca na Dolnym Śląsku, na pozostałym obszarze kraju trochę więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Jesteśmy po 17:00, piątkowe popołudnie. Opublikowano ranking najlepszych państw do życia. Na którym miejscu jest Polska? O tym będziemy sobie mówić za moment.
7: Włocławek, dla Was, po polsku na 101,4 FM.

0: Opublikowano taki ranking najlepszych państw do życia po prostu. No i porównywano tam rzeczy wszelakie. Od takich błahych spraw jak średni czas dojazdu do pracy, przez siłę nabywczą pieniądza, dostępność do lekarzy specjalistów, no wszyściutko, ceny mieszkań i tak dalej, bezpieczeństwo, no to na którym miejscu jesteśmy? 37 na świecie. No niby nie brzmi to idealnie, ale wyprzedzamy chociażby Włochów. Z naszych sąsiadów, no to wyżej od nas są Niemcy oraz Czesi. W każdym razie na pierwszym miejscu jest Holandia. I wiecie co? I tak mi się wydaje, że komuś coś się pomyliło. Konkretnie miejsca. Poland z Holand im się zamieniły.
1: Po polsku na 101,4 FM.

Słuchajcie, czasem mówi się, że my Polacy to nie mamy jakiegoś wybitnego poczucia humoru, że twarze na ulicach raczej smutne, ale to wszystko jest nieprawda. Zobaczcie, jacy my jesteśmy żartownisie. Jajcarze. Spójrzcie za okno, a potem pomyślcie sobie o tym, że wymyśliliśmy powiedzenie Polska złota jesień.

Kilkanaście minut do 18:00 oficjalnie rozpoczynamy weekend. Oczywiście mnóstwo przebojów, także tych tanecznych, pojawi się dziś na naszej antenie. Wcześniej, bo punktualnie o 18:00 wiadomości z kraju i ze świata. Filip Waćkowski, dzięki za dziś. Do jutra, do usłyszenia, cześć.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nastolatkowie grożą atakami, są kolejne zatrzymania. W Miami rozmowy USA-Ukraina, a Rosjanie nasilają ataki. ONZ ostrzega, wysoka technologia będzie mogła niedługo czytać ludziom w myślach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejne groźby i fałszywe alarmy w szkołach kończące się akcją policji. Tylko dziś na Lubelszczyźnie mundurowi zatrzymali kilku uczniów. 13-latek z Tomaszowa Lubelskiego zapowiadał przyjście do szkoły z nożem. 15-latek z Chełma jest podejrzany o rozpowszechnianie fake newsów mogących powodować panikę. Niektóre wpisy to głupie żarty. Młodzież nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji swoich wpisów, mówi komendant Adam Beczek.
2: Te dwa incydenty, gdzie zostały zatrzymane osoby, to z tych wstępnych czynności, które wykonaliśmy, wynika, że te wpisy to były głupie nie zapowiadające jakichś działań ze strony tych osób, po prostu chęć pokazania się, zaistnienia w internecie i zdobycia dużego jakiegoś zainteresowania ze strony innych osób.
1: W Lublinie zatrzymany został 18-latek, który nawoływał do ataków maczetami. Policja weszła do jego domu, zabezpieczyła telefon i laptop. Na 2 miesiące do aresztu trafił 17-letni uczeń z Sierpca. Rozpowiadał, że zrobi coś złego w szkole. Policjanci znaleźli przy nim 2 noże, a w jego telefonie historię wyszukiwań dotyczącą planowanego ataku. W Miami wylądowali wysłannicy Ukrainy na rozmowy z delegacją Donalda Trumpa. Dziś i jutro mają rozmawiać o zakończeniu wojny rozpętanej przez Rosję. Tomasz Orchowski.
3: Ukraiński zespół negocjacyjny spotka się w USA z Jaredem Kushnerem i Steve'em Witkoffem, mówi prezydent Wołodymyr Zełenski. Spotkanie ma potrwać 2 dni. Liczymy na to, że do naszej i amerykańskiej grupy dołączy zespół europejski. Media za oceanem donoszą, że w rozmowach wezmą też udział przedstawiciele Unii, NATO, Niemiec, Francji oraz Wielkiej Brytanii. Nie będzie tam Polski. Reuters donosił wcześniej, że Amerykanie, między innymi Kushner, rozmawiali z Rosjanami o zaangażowaniu inwestora z USA w gazociąg Nord Stream. Zełenski stwierdził, że Waszyngton chce utrzymać z Rosją więzi gospodarcze, równocześnie starając się pełnić rolę mediatora, oskarżył Amerykanów o brak działania.
1: W ciągu 2 dni w rosyjskich atakach na Ukrainę zginęło ponad 70 cywili. Ponad 200 osób zostało rannych. Prawo i Sprawiedliwość chce zakazać sprzedaży tzw. małpek, czyli mocnego alkoholu w butelkach mniejszych niż 0,5 litra. Projekt ma objąć napoje o zawartości alkoholu powyżej 12%. To kolejny pomysł w kierunku ograniczenia spożycia alkoholu. Wczoraj Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą na terenie całego kraju tzw. nocną prohibicję, a także zakaz reklamy alkoholu i wyższą cenę koncesji na sprzedaż. ONZ ostrzega, rozwijane technologie mogą w przyszłości umożliwić odczytywanie ludzkich myśli. Według oficjalnego raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych takie czytanie w myślach mogłoby być wykorzystywane przez rządy państw do inwigilacji i naruszania praw człowieka. Sekretarz ONZ Antonio Guterres apeluje o pilne wprowadzenie przepisów chroniących dane pochodzące z aktywności mózgu. I jeszcze zaproszenie do Kielc. W niedzielę zacznie się Kielecki Międzynarodowy Festiwal Teatralny. Przez 10 dni widzowie zobaczą 12 spektakli z Polski, Grecji, Hiszpanii i Litwy. Oprócz przedstawień zaplanowano także warsztaty, debaty i spotkania z twórcami.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro deszczowo może być w całej Polsce, choć wszędzie, prawie wszędzie jest też szansa na odrobinę słońca. A temperatura od 11 do 17 stopni. Najchłodniej na krańcach północno-wschodnich, a najcieplej na południowo-wschodnich. W centrum 14, a na zachodzie 16.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz po raz pierwszy w karierze pokonał Nowaka Dżokowicza. Po 8 porażkach z rzędu polski tenisista wygrał ze słynnym Serbem 6-4, 6-3 w drugiej rundzie turnieju rangi ATP Masters 1000 w Szanghaju. W Pekinie z kolei w ćwierćfinale niespodziewanie odpadła Iga Świątek, przegrała z Belgijką Elise Mertens 6-7, 3-6. Po rekordowo długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji do gry wraca nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem wieczoru jest mecz Raków Częstochowa, GKS Katowice. Jutro Jagiellonia Górnik, a w niedzielę Legia Wisła Kraków. Więcej o 10 kolejce teraz Błażej Kulesza.
6: Dla trenerów ligowych drużyn ponad dwutygodniowa przerwa to wyzwanie. Część piłkarzy dopiero wróciła ze zgrupowań narodowych drużyn.
7: Wiadomo, że potrzebujemy też dla całego zespołu kilku tygodni treningowych.
6: Jak mówił trener Rakowa Tomasz Kaczmarek, cel w meczu z GKS-em Katowice jest jeden. 3 punkty i opuszczenie ostatniego miejsca w tabeli.
7: My po prostu musimy teraz podnieść nasz poziom sportowy. Będziemy absolutnie gotowi, aby wygrać mecz.
6: W niedzielę na Łazienkowskiej hit tej kolejki Legia podejmie Wisłę Kraków. To spotkanie odbędzie się bez kibiców gości, mówi trener stołecznych Marek Papszun.
8: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc no a tutaj kibiców chyba jest mało.
6: Mimo to wyłączenie trybuny gości do końca roku przy Łazienkowskiej wywołuje spore kontrowersje, przede wszystkim wśród kibiców.
5: A mówił o tym Błażej Kulesza. A nasze piłkarki zaczynają dziś baraże o mundial. Rywalkami ekipy prowadzonej przez Ninę Patalon będą Belgijki, z którymi biało-czerwone nigdy nie wygrały. Pierwszy mecz o 20:15 w Leuven, rewanż we wtorek w Gdańsku.

0: graficzny kończy 40 lat. Oraz co dalej z falami ataków w szkołach. Patryk Jaremierski, Ból Wrocławka, zapraszam. Jak ten czas szybko leci. Włocławskie Muzeum Etnograficzne kończy 40 lat. Mieszkańcy naszego regionu oraz turyści mogą podziwiać w nim ekspozycje poświęcone dawnemu rzemiosłu, sztuce ludowej, rolnictwu, strojom ludowym oraz przedmiotom codziennego użytku. Z okazji okrągłego jubileuszu pracownicy przygotowali specjalną wystawę. Mówi Michał Kwiatkowski, kierownik Muzeum Etnograficznego.
1: Wyjątkowy jubileusz, również wyjątkowa wystawa. Wystawa nietypowa jak na wystawy muzealne, dlatego że zazwyczaj pokazujemy zabytki ułożone według pewnego klucza, zazwyczaj tematycznego. Natomiast wystawa jubileuszowa to takie wyjątkowe okoliczności, kiedy myślę, że możemy sobie pozwolić na więcej, więc pokazać nie tylko obiekty, ale też pracę muzealną, więc wystawa przebiega w jakby dwóch takich torach, czyli pierwsza to jest historia Muzeum Etnograficznego jako oddziału Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
0: Druga to bardziej klasyczna forma wystawiennicza, oparta na prezentacji obiektów. Są one jednak ułożone w sposób nieszablonowy. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających od niedzieli 11 października i będzie można ją oglądać do 28 lutego przyszłego roku. Ekspozycję będzie można obejrzeć w gmachu Muzeum Etnograficznego przy ulicy Bulwary Marszałka Józefa Piłsudskiego 6. Ostatnie dni w Polsce przyniosły brutalne ataki z użyciem noża w szkołach. W środę w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-letni napastnik zaatakował nożem 9 osób. Miał przy sobie także ładunek wybuchowy własnej roboty. Następnego dnia pod Wyszkowem 15-letni absolwent szkoły podstawowej wszedł do placówki z ostrym narzędziem i ranił 3 osoby. Zginęła 37-letnia woźna. W mediach społecznościowych pojawiły się anonimowe nagrania zapowiadające krwawy piątek, czyli falę ataków w szkołach. Nie pozostało to bez reakcji władz centralnych i samorządowych. W nocy z czwartku na piątek we Włocławku zwołano sztab kryzysowy, mówi Jakub Steinwald, Urząd Miasta Włocławek.
2: Prezydent Włocławka, pan Krzysztof Kukucki, zwołał właśnie takie posiedzenie z udziałem wszystkich służb porządkowych w naszym mieście. Również byli obecni pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. I na tym spotkaniu ustalono, że w dniu dzisiejszym wzmożone zostaną patrole zarówno policji, jak i straży miejskiej w okolicach szkół. Patrolowali ulice zarówno policjanci, jak i strażnicy miejscy w mundurach oraz bez umundurowania. Zarówno były to patrole piesze, jak i zmotoryzowane. Co prawda frekwencja w szkole na godzinę 8 w dniu dzisiejszym była bardzo niska. Ta frekwencja wynosiła 14% dla ogółu wszystkich szkół we Włocławku. W związku z tym wszystkie dzieci, które potrzebowały wsparcia, potrzebowały rozmowy, miały do dyspozycji zarówno nauczycieli, jak i z wybranych specjalistów, którzy znajdowali się w szkole.
0: Przed nami weekend, jednak za dwa dni uczniowie powinni wrócić do szkół. Zasady bezpieczeństwa i procedury postępowania omówiono z dyrektorami placówek oświatowych. Na ten moment ratusz nie zakłada scenariusza, w którym szkoły miałyby zostać zamknięte.
3: Słuchacie Pulsu Włocławka.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Policja pilnowała dzisiaj szkół i śledziła wpisy w internecie. Pokojowy Nobel dla obrończyni praw człowieka z RPA. Dziś szczególny dzień.
2: Do męża, do syna.
3: Żonę mam koło siebie, to nie muszę pisać.
1: Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Wojciech Wiszniewski, zapraszam. 49 szkół na Mazowszu zostało dziś zamkniętych. Tam, gdzie było to możliwe, lekcje odbywały się zdalnie. To reakcja na brutalne ataki w placówkach w Ostrołęce i Podwyżkowem, a także na internetowe groźby kolejnych napaści. Tylko na Mazowszu bezpieczeństwa pilnowało pod szkołami ponad 3,5 tysiąca funkcjonariuszy. Apel i prośby do władz kierują też przedstawiciele uczelni wyższych. Tam także pojawili się policjanci. Błażej Kulesza.
4: Policja i Straż Miejska lub Gminna od samego rana były widoczne przed szkołami. Ochroną objęto 2,5 tysiąca placówek na Mazowszu.
5: Poszczególni dyrektorzy podjęli decyzję o wzmożeniu środków bezpieczeństwa.
4: Mówi Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki.
5: Nie wpuszczaniu postronnych osób, tylko uczniów i nauczycieli na teren poszczególnych placówek.
4: Nadzwyczajną naradę pedagogiczną zwołała mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
6: Poprosiłam dyrektorów szkół, żeby telefony alarmowe znajdowały się, numery telefonów alarmowych znajdowały się w każdej sali dydaktycznej.
4: Ponadto każda szkoła ma powtórzyć procedury bezpieczeństwa na wypadek wtargnięcia napastnika, a nauczyciele mają zgłaszać wszystkie podejrzane przypadki agresji wśród uczniów.
1: Policja monitorowała też internet. Zatrzymano 19 osób za groźby karalne. Prawniczka z RPA, Nawa Fenem Pillay, została laureatką tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla. Walczy z segregacją rasową. Pracowała też w Międzynarodowym Trybunale Karnym. Będąc na tym stanowisku, orzekła, że Izrael dopuścił się ludobójstwa w Strefie Gazy. Nagroda Nobla dla Pillay to sygnał walki o prawa człowieka, mówi profesor Szymon Malinowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
7: Myśmy te prawa sami na siebie w pewnym sensie sprowadzili jako umowę między nami, że mamy takie prawa i że jest prawo międzynarodowe i że są innego rodzaju prawa. Teraz ta nagroda jest o tym, że powinniśmy po prostu być uczciwi i jak się na coś umówiliśmy, to tego dotrzymywać. Ta nagroda jest także o tym, że za zbrodnię należy się kara.
1: Nobla dla Pillay krytykuje Izrael, który stwierdził, że laureatka jest antysemitką. Rosja żąda od USA zniesienia części sankcji w zamian za wstrzymanie ataków na ukraińską infrastrukturę. To nieoficjalne informacje ze źródeł ukraińskich. Według powszechnej opinii ekspertów Kreml planuje doprowadzić tej zimy do kryzysu humanitarnego na Ukrainie. Jutro wszystkie paliwa będą droższe niż dziś. Maksymalne ceny ogłoszone przez ministra energii wzrosną. W weekend i w poniedziałek za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,97, a za diesla 8,06. Ludzie listy piszą, a właściwie pisali, bo dziś to rzadkość. A mamy właśnie Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Ręcznie pisane wiadomości wspominali mieszkańcy Warszawy.
3: Kiedyś jak byłem młody, tak, a teraz żonę mam koło siebie, to nie muszę pisać.
2: Kiedyś do męża, do syna kartki wysyłam, a teraz też nie wysyłam. Dzwonię.
1: W okresie PRL-u standardowy list krajowy szedł zazwyczaj od 3 do 7 dni.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nasz najlepszy tenisista pokonał żywą legendę swojej dyscypliny. Hubert Hurkacz w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju wygrał 6-4, 6-3 z Nowakiem Dżokowiczem. Zajęło mu to niespełna półtorej godziny i zdarzyło po raz pierwszy w karierze, mówi Hubi.
10: Jest to moje pierwsze z nim zwycięstwo, gdzie już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą. Miałem szansę w poprzednich meczach, natomiast za każdym razem on był kurą. Także bardzo jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa. No i oczywiście chciałem podziękować wszystkim za wsparcie i kibicowanie przez cały czas i będę walczył dalej.
9: Hurkacz, wygrywając z Dżokowiczem, został 31. tenisistą w historii, który pokonał w komplecie całą wielką trójkę, czyli nie tylko Dżokowicza, ale także Rafę Nadala i Rogera Federera. Kolejnym rywalem Polaka w Szanghaju będzie Yi Zhu, Chińczyk, który od organizatorów dostał dziką kartę. Niespodziewanie pokonał rozstawionego z numerem 24 Włocha Lorenzo Musettiego 7-6, 3-6, 7-6. Z kolei Iga Świątek odpadła w 1/4 finału turnieju rangi WTA 1000 w Pekinie. Rozstawiona z numerem 8 polska tenisistka przegrała z Elisa Mertens 6-7-3-6. Blisko 31-letnia Belgijka to przede wszystkim bardzo utytułowana deblistka. W grze podwójnej zdobyła 6 wielkoszlemowych tytułów, w tym w tegorocznym Australian Open. Po trwającej blisko 3 tygodnie przerwie na mecze drużyn narodowych wraca rywalizacja w najlepszych piłkarskich ligach. W najbliższy weekend na pierwszy plan wysuwa się spotkanie w Anglii, gdzie Liverpool podejmie w niedzielę Manchester City. W sobotę okaże się, czy po długiej przerwie rewelacyjną formę zachowała FC Barcelona, która z kompletem zwycięstw po 7 kolejkach prowadzi w hiszpańskiej La Liga. Duma Katalonii podejmie Getafe. W Niemczech lider wystąpi już dziś, Borussia Dortmund podejmie Werder Brema. A we Włoszech ciekawie zapowiada się niedzielne starcie Como z liderem AS Romą.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nożownicy ze szkół są już zamknięci w areszcie i zakładzie dla nieletnich. Policja zatrzymała dziś kilkadziesiąt osób za groźby kolejnych ataków. Po rekordowo długiej przerwie na reprezentację wraca piłkarska ekstraklasa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 19-latek, który zaatakował szkołę w Ostrołęce, trafił na 3 miesiące do aresztu. 2 dni temu ranił 9 osób. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu nawet dożywocie. Z kolei 15-latek, który wczoraj zamordował kobietę w szkole w Leszczy-Dole Nowinach na Mazowszu, trafił na razie na 3 miesiące do zakładu dla nieletnich. Psychiatrzy będą analizować, czy powinien za zbrodnie odpowiadać jak dorosły. 24 tysiące policjantów pilnowało dziś bezpieczeństwa w szkołach. Działania będą kontynuowane do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości dotyczących ataków. Wyjaśnia szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Skontrolowano do godziny 12 15 tysięcy placówek, także policjanci wchodzili do szkół, oczywiście po wcześniejszym kontakcie z organem prowadzącym, z dyrektorami tych szkół.
1: Policja zatrzymała kilkadziesiąt osób, które publikowały w sieci filmy z groźbami przemocy. Nie potwierdziły się za to doniesienia na temat rzekomo istniejącego w sieci wyzwania wśród uczniów nazwanym Krwawym Piątkiem. Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa nałożyła nowe sankcje na Międzynarodowy Trybunał Karny. Decyzję ogłoszono krótko po przyznaniu pokojowej nagrody Nobla południowoafrykańskiej prawniczce Navi Pillay, która pracowała w Trybunale. Orzekła, że Izrael dopuścił się ludobójstwa w Strefie Gazy. We Francji słabnie fala protestów licealistów. Od września domagają się oni lepszych warunków nauki. Władze oceniają, że demonstracje mają już głównie lokalny charakter, choć w piątek zamkniętych pozostało jeszcze 141 liceów. Protestujący krytykują braki kadrowe, złe wyposażenie szkół i system rekrutacji na studia. Organizacje uczniowskie zapowiadają kolejne protesty w przyszłym tygodniu. Po rekordowo długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji do gry wraca nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem wieczoru jest mecz Raków Częstochowa GKS Katowice, a jutro Jagiellonia Górnik, z kolei w niedzielę Legia Wisła. Więcej o 10 kolejce Błażej Kulesza.
3: Dla trenerów ligowych drużyn ponad 2-tygodniowa przerwa to wyzwanie. Część piłkarzy dopiero wróciła ze zgrupowań narodowych drużyn.
4: Wiadomo, że potrzebujemy też dla całego zespołu kilku tygodni treningowych.
3: Jak mówił trener Rakowa Tomasz Kaczmarek, cel w meczu z GKS-em Katowice jest 1-3 punkty i opuszczenie ostatniego miejsca w tabeli.
4: My po prostu musimy teraz podnieść nasz poziom sportowy. Będziemy absolutnie gotowi, aby wygrać mecz.
3: W niedzielę na Łazienkowskiej hit tej kolejki Legia podejmie Wisłę Kraków. To spotkanie odbędzie się bez kibiców gości, mówi trener stołecznych Marek Papszun.
5: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc no a tutaj kibiców chyba jest mało.
3: Mimo to wyłączenie trybuny gości do końca roku przy Łazienkowskiej wywołuje spore kontrowersje. Przede wszystkim wśród kibiców.
1: Legii grozi wysoka kara finansowa. PZPN zdecydował, że klub będzie musiał zapłacić 250 tysięcy złotych za każdy mecz u siebie z zamkniętym sektorem gości.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dużo chmur nad Polską, ale miejscami pokaże się słońce. Zwłaszcza na północnym zachodzie Polski. Przelotny deszcz możliwy właściwie w całym kraju. Najchłodniej na Suwalszczyźnie, raptem 11 stopni, w pozostałej części Polski od 12 do 18 najcieplej na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany, choć czasem też porywisty.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: polsku.
1: Znowu ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nie ma zorganizowanej akcji przemocy w szkołach, twierdzi MSWiA. Kolejny wypadek pociągu z ciężarówką, ranne dwie osoby. Polacy biorą coraz więcej zwolnień lekarskich związanych z depresją i stresem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wszystko wskazuje na to, że sprawcy ataków i planujący atak na szkoły nie byli ze sobą powiązani. Powiedział o tym minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Dodał, że nie ma tak zwanego challenge'u, czyli internetowego wyzwania. Po dwóch atakach, w których zginęła jedna osoba, a rannych zostało 11 osób, policja przeprowadziła zmasowane kontrole w szkołach. Tomasz Fęskę.
2: Policjanci pojawili się w 15 tysiącach placówek w całym kraju. Odnotowali przypadki przenoszenia do szkoły noży, ale też zamieszczania przez dzieci w sieci groźb czy zapowiedzi, że planują coś w domyśle niebezpiecznego zrobić w szkole. Komendant główny policji Marek Boroń przekonuje, że trzeba w Polsce ustalić, jakie treści w sieci blokować i z sieci usuwać, bo dziś jest ona pełna pornografii i przemocy.
3: W pewnym momencie wpuściliśmy nasze dzieci bez żadnej kontroli, bez żadnych zasad. To robi wiele krajów, ustala pewne zasady komunikowania się w sieci.
2: Kierownictwo MSWiA zapewnia, że policja będzie zwracała szczególną uwagę na szkoły do czasu uspokojenia sytuacji.
1: Policja zatrzymała dziś 59 osób. Sejmowa komisja chce, by szef NBP Adam Glapiński stanął przed Trybunałem Stanu, mówi szef klubu KO Zbigniew Konwiński.
4: Komisja przegłosowała wniosek o Trybunał Stanu dla prezesa Narodowego Banku Polskiego, pana Glapińskiego. 8 zarzutów zostało przez komisję podtrzymane. To jest pośrednie finansowanie deficytu budżetowego przez prezesa Glapińskiego, działanie bez należytego upoważnienia Rady Polityki Pieniężnej, nieuprawnione interwencje walutowe.
1: Zdaniem posłów PiSu Iwony Arendt i Pawła Szrota zarzuty są bezpodstawne.
5: Ta komisja doprowadziła do tego, żeby postawić prezesa przed Trybunałem Stanu.
6: Te zarzuty mają charakter czysto i wyłącznie pretekstowy. Ich funkcją polityczną jest to, aby usunąć ze stanowiska bardzo ważnego urzędnika, szefa banku centralnego, który jest obwarowany warunkiem konstytucyjnym niezależności.
1: Wniosek komisji to dopiero pierwszy krok w tej procedurze. Następny to przegłosowanie wniosku przez cały Sejm. Kolejny wypadek na przejeździe kolejowym. Pod Łodzią lokalny pociąg zderzył się z ciężarówką. Ranna została pasażerka pociągu. Poszkodowany został też kierowca ciężarówki. Policja wyjaśnia okoliczności. Przejazd kolejowy był niestrzeżony, natomiast stoi przy nim znak stop. Polacy nie wytrzymują presji. Z danych ZUS-u wynika, że liczba zwolnień lekarskich z powodu stresu i depresji wzrosła o ponad 1/3. Hubert Hurkacz przeszedł do historii. Polski tenisista po raz pierwszy w karierze ograł legendarnego Serba Nowaka Dżokowicza. Wrocławianin był górą w drugiej rundzie w Szanghaju. Wygrał 6-4 i 6-3. A wcale nie można powiedzieć, by Dżokowicz był w słabej formie, bo dopiero co wygrał turniej w Pekinie.
7: To wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa. No i oczywiście chciałem podziękować wszystkim za wsparcie i za kibicowanie przez cały czas. I będę walczył dalej. Pozdrowienia.
1: Hurkacz wcześniej przegrał z Dżokowiczem 8 meczów z rzędu. Z kolei Iga Świątek odpadła w 1/4 turnieju WTA w Pekinie. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka przegrała z Belgijką Elis Mertens 6-7, 6-3.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro sporo chmur, ale na północnym zachodzie także trochę przejaśnień. Miejscami przelotne opady deszczu, szczególnie nad morzem i w ogóle na północy. Temperatura maksymalna od 12 do 18 stopni. Wiatr umiarkowany, ale okresami dość silny. Ciśnienie wysokie jednak będzie spadać.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nasz najlepszy tenisista pokonał żywą legendę swojej dyscypliny. Hubert Hurkacz w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju wygrał 6-4, 6-3 z Nowakiem Dżokowiczem. Zajęło mu to niespełna 1,5 godziny i zdarzyło po raz pierwszy w karierze, mówi Hubi.
7: Jest to moje pierwsze z nim zwycięstwo, gdzie już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą. Miałem szansę w poprzednich meczach, natomiast za każdym razem on był kurą. Także bardzo jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa. No i oczywiście chciałem podziękować wszystkim za wsparcie i kibicowanie przez cały czas i będę walczył dalej.
9: Hurkacz, wygrywając z Dżokowiczem, został 31. tenisistą w historii, który pokonał w komplecie całą wielką trójkę, czyli nie tylko Dżokowicza, ale także Rafę Nadala i Rogera Federera. Kolejnym rywalem Polaka w Szanghaju będzie Yi Zhu, Chińczyk, który od organizatorów dostał dziką kartę. Niespodziewanie pokonał rozstawionego z numerem 24 Włocha Lorenzo Musettiego 7-6, 3-6, 7-6. Z kolei Iga Świątek odpadła w 1/4 finału turnieju rangi WTA 1000 w Pekinie. Rozstawiona z numerem 8 polska tenisistka przegrała z Elisa Mertens 6-7, 3-6. Blisko 31-letnia Belgijka to przede wszystkim bardzo utytułowana deblistka. W grze podwójnej zdobyła 6 wielkoszlemowych tytułów, w tym w tegorocznym Australian Open. Po trwającej blisko 3 tygodnie przerwie na mecze drużyn narodowych wraca rywalizacja w najlepszych piłkarskich ligach. W najbliższy weekend na pierwszy plan wysuwa się spotkanie w Anglii, gdzie Liverpool podejmie w niedzielę Manchester City. W sobotę okaże się, czy po długiej przerwie rewelacyjną formę zachowała FC Barcelona, która z kompletem zwycięstw po 7 kolejkach prowadzi w hiszpańskiej La Liga. Duma Katalonii podejmie Getafe. W Niemczech lider wystąpi już dziś, Borussia Dortmund podejmie Werder Brema. A we Włoszech ciekawie zapowiada się niedzielne starcie Como z liderem AS.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym sen.

0: gdzie pachnie mokrym psem. La la la la. Jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze. Ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez trend.

szef lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni

Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren.

w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: To dźwięk zakończonego leczenia. W Warszawie stanął wyjątkowy dzwon życia. W niedzielę mieszkańcy Krakowa wybiorą swojego nowego prezydenta. Powiemy też, ile Polacy średnio jedzą jajek. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Warszawie zabrzmiał po raz pierwszy dzwon życia. Jego dźwięk oznacza zakończenie leczenia pacjenta chorego na nowotwór. Dzwon znajduje się w szpitalu klinicznym imienia księżnej Anny Mazowieckiej przy Karowej. Ten konkretny jest wyjątkowy. To pierwszy dzwon, który nie znajduje się na oddziale onkologicznym, ale położniczym.
2: Człowiek traci grunt pod nogami, kiedy dowiaduje się, będąc w ciąży, że choruje na nowotwór. I to towarzyszenie pozwala z odwagą iść dalej i podejmować dobre decyzje, bo każda decyzja kierowana lękiem to jest zła decyzja.
1: Mówi pani Ola, która jako pierwsza obudziła dzwon przy Karowej. Jak podkreślają lekarze z kliniki, to niezwykle ważny symbol, który tutaj symbolizuje nie jedno, ale dwa uratowane życia matki oraz dziecka. Szpitale pod lupą NFZ-u. Kontrolerzy sprawdzają, jak placówki medyczne wywiązują się z obowiązku szczegółowego raportowania czasu pracy lekarzy. Pierwsze weryfikacje w systemie będą w listopadzie, za czas pracy w październiku. Mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
3: W tej chwili intensywnie nad tym pracujemy, żeby dopracować te nasze systemy. No, trudnością jest to, że na razie dalej nie znamy jeszcze formatu raportowania tych danych.
1: Nowe przepisy mają ukrócić zjawisko pracy ponad siły na kilku etatach. Jednocześnie. Dobiega końca kampania wyborcza przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. W niedzielę mieszkańcy miasta zdecydują, kto będzie nim rządził przez najbliższe 2 lata. Senator Monika Piątkowska z KO czy bezpartyjny Łukasz Gibała. O północy zaczyna się cisza wyborcza, potrwa do końca głosowania w niedzielę. Marina Morska w Sopocie zostanie rozbudowana. Dzięki unijnym pieniądzom powstaną nowe miejsca cumownicze. Poprawi się też poziom dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Szczegóły tej ważnej dla żeglarskiego i w ogóle turystycznego świata inwestycji zna reporter Paweł Radzewicz.
4: Sopocka Marina znajduje się na końcu słynnego molo. To obiekt wyjątkowy i warto w jego rozwój inwestować. Nie ma wątpliwości marszałek województwa Mieczysław Struk.
5: To jest projekt, który zostanie zasilony środkami europejskimi w wysokości 4,6 miliona złotych.
4: Po dołożeniu kolejnych 2 milionów uda się zrobić bardzo dużo, dodaje prezydentka kurortu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
6: Nie tylko będziemy mogli zmodernizować i stworzyć dodatkowe miejsca do cumowania, ale także zwiększyć dostępność naszej przystani dla osób z niepełnosprawnościami.
4: Prace, które mają być prowadzone bez spowalniania żeglarskiego życia w marinie, potrwają 2 lata.
1: Dziś drugi piątek października, a to oznacza nietypowe święto, Dzień Jajka. Z tej okazji Główny Urząd Statystyczny sprawdził, ile jaj produkujemy i zjadamy, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
7: Średnio na głowę jednego mieszkańca Polski przypadło 218 zjedzonych jajek, o 17 więcej niż rok wcześniej.
1: Tylko w ubiegłym roku w Polsce wyprodukowano 14 miliardów 400 milionów jaj.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro na termometrach od 12 do 18 stopni, czyli przeważnie około 15. Niebo pochmurne, na północy Polski możliwe przelotne opady deszczu. Wiatr umiarkowany, choć czasami także dość silny. Ciśnienie na razie jeszcze wysokie, ale będzie spadać.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: WPP na 101,4 FM.

0: To był dzień na 101,4 FM.
1: Renata Kończyńska, psychopedia. Witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog, ze mną i z Państwem. Dzień dobry, Ewo.
2: Dzień dobry.
1: Ewo, dzisiaj o autosugestii porozmawiajmy, bo to ogromna moc sprawcza w tym słowie drzemie, ale zacznijmy od tego, że jak już sobie nam coś wyobrażamy i coś tam nas ten mózg sugeruje, to zwykle to są jednak złe rzeczy, nieszczęścia, które mogą nas spotkać. Rzadko myślimy, o świetnie, tak będzie, super. Pierwsza myśl taka przychodzi, że coś się nie uda, coś nie wyjdzie, coś złego nas spotka.
2: Jeśli
1: czemu tak się dzieje?
2: Wcześniej tego nie ćwiczyliśmy i pozwalamy naszemu mózgowi robić to, do czego jest stworzony, to będą to właśnie myśli negatywne. I dzieje się tak właśnie dlatego, że nasz mózg przede wszystkim uwarunkowany jest na wychwytywanie negatywnych informacji.
1: A z czego to się wzięło? Dlaczego? Dlaczego tak jest? Dlaczego tak zostaliśmy skrzywdzeni?
2: Staliśmy, powiedziałabym, właśnie nie tyle skrzywdzeni, co uratowani przez to, bo prawdopodobnie wyłącznie dzięki temu nasz gatunek przetrwał, bo przez to, że byliśmy i jesteśmy gatunkiem myślącym, który przewidywał konsekwencje i bardzo intensywnie analizował to, co może się wydarzyć, udało się po prostu dotrwać do momentu, w jakim jesteśmy dzisiaj. I wydawałoby się, że aha, w związku z tym, żebyśmy przetrwali dalej jako gatunek, to dalej musimy myśleć wyłącznie negatywnie, ale jednak czasy kiedyś były zupełnie inne. My dzisiaj mamy cywilizację. To, co działo się w naszym mózgu głównie pod kątem negatywnym, było przydatne przede wszystkim wtedy, kiedy ludzie mieszkali w jaskiniach, dżunglach i innych tego typu
1: miejscach. I zagrożenie czaiło się zewsząd.
2: Wszędzie, tak? I nie można było pójść wszyscy po prostu spać, tylko zawsze ktoś musiał stać na warcie i pilnować.
1: Czy możemy w jakikolwiek sposób poprawić swój komfort i zmienić to, żeby te negatywne myśli nie zatruwały nam życia, dnia, tego, co fajne się wydarza też?
2: Możemy jak najbardziej, choć jak to zwykle w życiu bywa, potrzebujemy do tego sporo naszego zaangażowania i pracy, naszego wkładu w to, aby przestać puszczać tylko te myśli samowolnie i bazować na automatycznym myśleniu negatywnym, ale wkładać sporo wysiłku w to, żeby jednak to myślenie zmieniało się nieco w kierunku bardziej racjonalnym, bo nie chodzi tu nawet o to, żebyśmy byli przesadnie pozytywni, to też nie byłoby zdrowe, ale chodzi o to, abyśmy po prostu patrzyli na życie racjonalnie.
1: Właśnie teraz jak wyćwiczyć to, żeby przynajmniej umieć odpędzić te negatywne myśli, jeśli nie od razu nauczyć się, że o, fajnie, z optymizmem, to przynajmniej nie pozwolić sobie zapętlić się wokół tego, co złego ma się wydarzyć na przykład, co nam przychodzi do głowy.
2: Tak, żebyśmy się nie zapętlali, przede wszystkim potrzebujemy zauważenia tych negatywnych myśli. Jeśli one do nas przychodzą, pierwszym krokiem powinno być to, że nazywamy jasno, aha, to była moja negatywna myśl. Nastawiłam się negatywnie, myślę w sposób negatywny. Wypowiadamy to, jeśli mamy taką możliwość, na głos, jeśli nie, wielokrotnie w swojej głowie, tak długo, aż dotrze to do nas, że rzeczywiście to jest taki negatywny automat, który nam po prostu
1: wytwór przeszkadza. Naszej wyobraźni. Dokładnie. Bardziej niż to, co się tak wydarzy.
2: Musimy zdecydowanie zatrzymać to w pierwszym kroku, abyśmy mogli przejść do kroku drugiego, który następnie będzie przede wszystkim bazował na tym, abyśmy skoncentrowali się na rzeczach, które odpowiadają nam na pytanie, czy rzeczywiście jest tak źle, czy rzeczywiście coś mi zagraża. Jakie są fakty? Jak mogę odwołać się do tej rzeczywistości i co zauważam? I co może mi pomóc? Co mogę zrobić, żeby było lepiej? Albo jakie też są aspekty pozytywne tej sytuacji, o której myślę? I co mogę tutaj właśnie, tak jak wyolbrzymiałem te negatywne aspekty, czy mogę nieco bardziej właśnie wyolbrzymić choćby nawet te pozytywne po to, żeby bardziej w ich kierunku się poruszać i dzięki temu też nasze myślenie będzie kierowało się właśnie w tę stronę bardziej pozytywną i będziemy potrafili później, bazując na tym, również odszukiwać kolejnych i kolejnych pozytywnych aspektów danej sytuacji.
1: Taka racjonalizacja pomoże nam w sumie nie zwariować, bo tutaj przy takim negatywnym nakręcaniu, przy tej gonitwie złych myśli, to nie trudno o paranoję i stany lękowe, prawda?
2: Zdecydowanie tak, tym bardziej, że lęk powstaje właśnie w ten sposób, że pojawia się w momencie, kiedy my postrzegamy ogrom zagrożeń, jednocześnie mamy poczucie, że mamy mniej zasobów niż potrzeba, żeby sobie z tymi zagrożeniami poradzić i dodatkowo przez cały czas o tym myślimy. Jeżeli my bardzo intensywnie zagłębiamy się w przyszłość, to bardzo prawdopodobne jest to, że rzeczywiście te kwestie lękowe tutaj u nas będą występowały. Jeżeli negatywnie myślimy o swojej przyszłości, przyszłości, to kreujemy sami tak naprawdę ten lęk.
1: No właśnie, i teraz tak myślę sobie o tych przesądach i zabobonach. Ile w tym tej sugestii już niekoniecznie auto, ale tego, co gdzieś tam zasłyszeliśmy, co gdzieś tam przeczytaliśmy, w tym 7 latach nieszczęścia po zbitym lustrze, czy nieszczęściu, jak przebiegnie czarny kot, a ile prawdy starej, wziętej z tradycji.
2: Myślę, że ciężko określić, ile będzie w tym prawdy, tak, żeby nikt nam nie zarzucił, że a jednak tutaj ja bym to jakoś udowodnił. Natomiast patrząc z takiego typowo racjonalnego punktu widzenia, musimy pamiętać o tym, że nasz mózg nie znosi braku domknięcia. Nawet jeśli widzimy niedokończone wzory typu koło, trójkąt, to nasz mózg od razu dopisuje, że to jest koło albo trójkąt. A skąd wiemy? Przecież tam mógłby być jakiś wycięty inny kawałeczek i wcale nie stworzyłoby się to koło, a
1: to
2: jednak
1: prawda.
2: I tak spojrzymy i powiemy, że to jest koło. I to jest właśnie dowód na to, że nasz mózg szuka dokończenia pewnych treści, pewnych spraw, pewnych kształtów. W związku z czym, jeśli my nie mamy racjonalnego wyjaśnienia na to, co nam się wydarzyło, dlaczego dzisiaj się przewróciliśmy, auto jadące ochlapało nasze białe spodnie i wiele innych negatywnych rzeczy nam się przytrafiło, to szukamy rozwiązań właśnie w tym, co mogłoby być odpowiedzią naszej rzeczywistości. Jeśli wczoraj przebiegł mi czarny kot przez drogę, no to już mam odpowiedź.
1: Wszystko jasne.
2: Jeżeli mama zbiła wczoraj lustro, no to wiadomo. No
1: rozpoczęło
2: nie tylko jutro,
1: się to 7 lat.
2: Tak, także trzeba skreślać w kalendarzu teraz jeszcze długa droga. Jeśli przeszedłem pod drabiną, no to też sprawa przechlapana i tak dalej. Tak więc nasz mózg wtedy bardzo łatwo, jeśli rzeczywiście coś takiego się wydarzyło, łączy to, co jest tym typowym przesądem, z tym, co nam się wydarzyło, bo wydaje się to takie oczywiste. Ta linia po prostu tutaj jest znak równości. Tego się nie da podważyć, jeśli nie zaczynamy.

0: Tak, i on musiał do nas dotrzeć. Warto pamiętać o tym, że rzeczywiście to wszystko było nam przekazywane od wielu, wielu lat, od pokoleń. Z pokolenia na pokolenie przenoszone jest właśnie to wierzenie w różnego rodzaju przesądy, w związku z czym my naturalnie z tym żyjemy i jesteśmy przekonani o prawdziwości tego, ale jeśli zaczniemy zgłębiać nieco bardziej racjonalnie te kwestie i przyglądać się też temu, jakie mogły być inne wyjaśnienia, a czasami nie ma wyjaśnienia, tak? No bo to, że nas ktoś ochlapał jadąc, po prostu to się
1: padał
0: wydarzyło.
1: Deszcz, była kałuża,
0: czy
1: wydarzyło się.
0: Wcześniej kot przebiegł, czy nie przebiegł, pewnie wydarzyłoby się również to samo, a więc nie dajemy się zwariować i przyglądamy się temu, jakie są rzeczywiste, jasne rozwiązania sytuacji, a przede wszystkim, rozwiązanie. Nie tyle wytłumaczenia, co jak ja to mogę teraz rozwiązać, bo to będzie też nas napędzało pozytywnie. Co z tego, że ja będę wiedzieć, że to przez tego czarnego kota mnie ochlapano, jak nie wymyślę nic, jak tu teraz się
1: nie spuścić na rozmowę
0: i biegnę na nagranie.
1: Dokładnie, dokładnie. Na koniec powiedz, jak nauczyć się takiego pozytywnego myślenia, jak wypracować w sobie to, żeby nie budzić się i nie kłaść się spać z tą czarną myślą, że na pewno jutro będzie padać, tyle, na pewno coś mi się nie uda i tak dalej, tylko z takim pozytywnym nastawieniem, bo co ma się wydarzyć, to tak jak powiedziałaś i tak pewnie się wydarzy. To można wyćwiczyć, prawda?
0: Można wyćwiczyć, choć nie jest proste. Myślę, że mniej więcej na poziomie tego, jak dziecko w podstawówce potrzebuje nauczenia się tabliczki mnożenia. My naprawdę musimy to długo powtarzać, bardzo często w swoich myślach z tym obcować, po to, aby rzeczywiście to weszło nam w automat, bo tak jak te negatywne myśli bardzo łatwo się automatyzują, one przychodzą z automatu, one odpalają się w sekundę, tak teraz, żeby zwalczyć ten automat, potrzebujemy naprawdę sporo wysiłku, chociaż ten wysiłek będzie polegał przede wszystkim po prostu na powtarzaniu sobie rzeczy bardziej pozytywnych. Nie idealnych, nie kompletnie zakładających tylko i wyłącznie przyszłość w różowych okularach, ale tak, aby szukać racjonalnych i nieco bardziej pozytywnych albo wyjaśnień, albo też nastawienia takiego, tak? Czyli jeżeli wstajemy rano, to o Jezu, znowu poniedziałek, tylko o, jest poniedziałek, jeszcze nie wiem, jak ten tydzień się rozpocznie, ale w tym momencie mam szansę sprawić, żeby zaczął się całkiem nieźle. Nie cudownie, nie wspaniale i nie, że będzie najlżejszy tydzień świata, to w moim przypadku, tylko mam możliwość zrobić z nim to, co chcę. I to moja decyzja, czy ja już teraz powiem sobie, o Boże, poniedziałek, czy jednak, o, jest poniedziałek, mogę ten tydzień rozpocząć tak, jak chcę, nowa karta i ode mnie zależy, czy zrobię co w przypadku, tylko mam możliwość zrobić z nim to, co chcę. I to moja decyzja, czy ja już teraz powiem sobie, o Boże, poniedziałek, czy jednak, o, jest poniedziałek, mogę ten tydzień rozpocząć tak, jak chcę, nowa karta i ode mnie zależy, czy zrobię coś dla siebie przyjemnego i pójdę w ten dzień przyjaźnie wobec siebie, czy niekoniecznie i cały tydzień później będzie nam również leciał.
1: Ważne jest w tym takim nauczeniu się tego pozytywnego myślenia, taka metoda tych małych kroczków, która się przydaje w wielu sytuacjach, czyli nie od razu, że będzie wspaniale i nie wiem, wygramy, staniemy się milionerami, już do tej roboty chodzić nie będziemy musieli, ale po prostu będzie okej, spróbuję zrobić to i to, mam nadzieję, że to wszystko mi wyjdzie pozytywnie, myślę pozytywnie, się do tego nastawiam. To dokładnie, zadziała.
0: Dokładnie tak. Ja jestem ogromną zwolenniczką małych kroków i jeśli robimy jakieś ogromne skoki, to prędzej czy później nam odejdzie ochota na to, a małe kroki budują też nawyki, w związku z czym to zostaje z nami zdecydowanie na dłużej.
1: To życzymy Państwu przemiłego weekendu i do usłyszenia za tydzień w piątek. Dziękuję bardzo. Renata Kończyńska i Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog. Dziękujemy.
2: To był dzień na 101.4 FM.

0: Rozmowa dnia na 101 i 4 FM.
1: Serwis Kujawsko-Pomorski. Audycja finansowana ze środków budżetowych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego odwiedził wojewódzki szpital specjalistyczny we Wrocławku. Został oprowadzony po budowanym pięciokondygnacyjnym budynku głównym nazywanym sercem szpitala. Obecnie wykonano 67% wszystkich prac. Mówi Piotr Sałbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Szpitalem we Wrocławku interesuje się jako przewodniczący zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, no i organu założycielskiego i też tego, który realizuje wiele inwestycji w obszarze służby zdrowia, no i finansuje przede wszystkim. Bo ta inwestycja jest finansowana z różnych źródeł, ale również budżetu województwa, kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, środków unijnych. No więc pilnujemy, czy te środki są dobrze, zgodnie z celem wydatkowane i dlatego się tutaj spotykamy.
1: Szpital będzie placówką nowej generacji. Pomieści izbę przyjęć i szpitalny oddział ratunkowy. Główny blok operacyjny z 7 salami operacyjnymi, blok porodowy, oddział intensywnej terapii, oddziały łóżkowe, pracownię endoskopową oraz szpitalną aptekę i sterylizatornię. Dyrektor szpitala uczestniczył w oprowadzeniu Piotra Sałbeckiego po budowanym obiekcie. Mówi Dariusz Szczepański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku.
3: Tak wygląda sala pacjenta. 3 łóżkowe, jak Państwo widzicie, podejścia do gazów medycznych, podejścia elektryczne, standard, powierzchnia, bardzo, bardzo odpowiadająca udzielaniu świadczeń, tak żeby można było do pacjenta podejść z 4 stron, nie tylko z 3. Proszę zauważyć, jak już są łazienki wyposażone, bo tam już następuje biały montaż, a więc ten postęp jest rzeczywiście na etapie takim około 70%.
1: Na dachu obiektu znajduje się lądowisko dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Zgodnie z planem budynek zostanie oddany pod koniec czerwca 2027 roku. Koszt inwestycji to około 500 000 000 zł. Centrum Boniewa zmienia się nie do poznania. Oficjalnie oddano do użytku kilka ważnych inwestycji, które w ostatnim czasie powstały w samym centrum miejscowości. Przecięto wstęgi m.in. przy nowym klubie dziecięcym i bibliotece gminnej. Nowy budynek powstał w miejscu starego urzędu gminy. Mówi Marek Klimkiewicz, wójt gminy Boniewo.
4: 13 naszych najukochańszych, najmłodszych mieszkańców tutaj w tym obiekcie na dole. Tak jak mówiłem, obiekt wielofunkcyjny, czyli na dole jest klubik dziecięcy Boniewiaczki. U góry jest gminna biblioteka publiczna w naszej gminie. I tutaj, szanowni państwo, udało nam się ten obiekt zrealizować za w sumie dość duże środki, bo to łącznie to było ponad 5,5 miliona złotych. I w tamtym roku to zadanie w dużej części zrealizowaliśmy. A dlaczego otwarcie? No bo trwały jeszcze odbiory. Chcieliśmy, żeby ten obiekt był w ruchu, żeby tu wszystko już się działo i takie to nasze marzenie się spełniło.
1: To nie jedyna zmiana w tej części Boniewa. Gruntowną przebudowę przeszła również remiza ochotniczej Straży Pożarnej. Budynek został zmodernizowany i dostosowany do potrzeb druhów. W uroczystym otwarciu inwestycji uczestniczyli również parlamentarzyści z regionu. Podkreślali znaczenie takich przedsięwzięć dla mieszkańców i lokalnej społeczności. O zmianach zachodzących w Boniewie mówiła także Aneta Jędrzejewska. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego zwracała uwagę na to, że gmina od lat realizuje kolejne inwestycje, korzystając również ze środków zewnętrznych. Mówi Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
5: Bo myślę, że jestem pewna, że dzisiaj najbardziej uśmiechniętą gminą, nie tylko w województwie, ale w całym kraju, jest gmina Boniewa, bo te inwestycje, które przekazujemy, przekazujecie, klub dziecięcy, biblioteka, droga powiatowa, ten piękny obiekt ochotniczej straży pożarnej, ale również inwestycje związane z wodą, bo przecież zmodernizowany SUV, studnie głębinowe, to wszystko dla mieszkańców i panie wójcie, wielkie gratulacje.
1: Przy okazji budowy budynków zadbano również o drogę prowadzącą w ich sąsiedztwie. Droga powiatowa została przebudowana. Po zmianach jest to już trakt dwukierunkowy, podczas gdy wcześniej obowiązywał tam ruch w jednym kierunku. Mówi Roman Gołębiewski, starosta wrocławski.
6: Chciałbym pogratulować panu wójtowi, mieszkańcom tych pięknych inwestycji, przyłączyć się do tych słów, które wypowiedzieli moi przedmówcy. Ja w wielu środowiskach mówię i nie z kurtuazji, nie dlatego, że dzisiaj jesteśmy w Boniewie, że samorząd gminy jest przykładem tego, jak powinny rozwijać się nasze samorządy. Ja byłem tutaj ponad 20 lat temu i ta różnica, pani marszałek, jeszcze bardziej zauważalna. Cieszę się, że zdążyliśmy z naszą inwestycją na ten dzień. Tutaj pozwólcie, że podziękuję panu dyrektorowi, pracownikom powiatowego zarządu dróg. Jest wykonawca, firma z naszego powiatu, WPRD z Nowej Wsi, pan projektant, inspektor nadzoru. Myślę, że to także ważny element zagospodarowania tej miejscowości. Pokazuje naszą dobrą współpracę. Czujemy się tutaj dobrze, jesteście zawsze gościnni.
1: Inwestycje mają służyć mieszkańcom i poprawić funkcjonowanie tej części miejscowości. Wyjątkowi ludzie, ważne projekty i osiągnięcia, które mają znaczenie dla całego regionu. W Toruniu po raz 26 wręczono nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród wyróżnionych nie zabrakło przedstawicieli Wrocławka. Miasto doceniono za projekt skierowany do mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym. Mówi Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Wrocławka.
7: W kategorii projekty unijne zdobyliśmy też wyróżnienie za projekt bardzo ważny. Projekt Pokonaj Kryzys. To jest projekt społeczny, realizowany ze środków unijnych, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Wrocławku. Projekt adresowany do osób zagrożonych kryzysem bezdomności. Wsparcie bardzo szerokie i myślę, że to jest też taki dowód, to wyróżnienie jest dowód na to, że jako samorząd sięgamy po środki unijne, również nie tylko w zakresie inwestycji, one są bardzo ważne, ale też te nasze działania w tym kierunku są wielokierunkowe, dlatego wieloaspektowe, bo z jednej strony inwestycje, posięgamy pieniądze po to, żeby jakby ten Włosławek był piękniejszy, ale też żeby był szczęśliwszy i zdrowszy.
1: To jednak nie jedyny włosławski akcent gali. Wśród wyróżnionych znalazły się także osoby i firmy z miasta. Renex Electronics Education Center doceniono za specjalistyczne szkolenia i egzaminy z montażu elektroniki wykorzystywanej w zastosowaniach kosmicznych. W kategorii edukacja wyróżniono nauczyciela Macieja Rakowskiego za działania na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych i wykorzystywania nowych technologii w edukacji. Jest też akcent związany z kujawskim mleczarstwem. Jadwiga Gapińska, zastępca prezesa Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej we Wrocławku, została wyróżniona za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju mleczarstwa na Kujawach. Mówi Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
8: Z nami dziś świat nauki, nauczycieli, edukatorów, wychowawców. Są ludzie, którzy na co dzień pomagają drugiemu człowiekowi pomagać, kiedy ten jest w niedostatku, potrzebuje wsparcia. Robią to charytatywnie, często anonimowo. Są wśród nas politycy, są wśród nas społecznicy, ale są i wśród nas przedsiębiorcy, rolnicy, ludzie, którzy na co dzień swoją ciężką pracą, pomysłowością wykuwają nie tylko dobrobyt dla siebie, gwarantując sobie dobre życie, satysfakcję z tego, co robią, ale dzielą się z nami, z wszystkimi swoimi osiągnięciami.
1: Wyróżnienie specjalne otrzymała Akademia Muzyczna w Bydgoszczy za nowy kampus uczelni. Pomysł na własny biznes można już dziś zamienić w konkursową pracę. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z regionu do udziału w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz. Mówi Marek Wojtkowski, członek zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
9: Projekt, który chciałbym też zapromować i przy okazji też zaprosić do uczestnictwa, dotyczy przede wszystkim ludzi młodych. Dzieci i młodzieży, projekt Junior Biz adresowany dla uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół ponadpodstawowych dla dorosłych w trzech kategoriach, czyli klasy 1, 3, 4, 8 i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Jest to, można powiedzieć, projekt taki troszeczkę biznesowy, ponieważ szukamy też pomysłów na biznes w wykonaniu właśnie młodych ludzi, którzy będą przygotowywać zarówno biznesplany, jak i projekty o charakterze biznesowym.
1: Na najmłodszych czeka zadanie plastyczne. Starsi uczniowie podstawówek przygotują film reklamowy lub rolkę, a młodzież ze szkół ponadpodstawowych biznesplan. Pracę można tworzyć indywidualnie, a w dwóch starszych kategoriach, także w zespołach do 3 osób. Na laureatów czekają nagrody. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 listopada. Serwis Kujawsko-Pomorski. Audycja finansowana ze środków budżetowych samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Rozmowa dnia na 101 i 4 FM.
10: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101 i 4 FM.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym sercu. Jak rozpoznać ludzi.